Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: bierzemy, czyli po naszemu nigdy nie zapomnę. No właśnie, nigdy nie zapomnę tego weekendu. Czego?
1: Nigdy.
0: A nie, ale to się skończył właśnie. No właśnie, bo już jest bardzo rano w poniedziałek.
2: To było coś, co zrobiło takie ziuuu.
0: Dokładnie. Ale my już jesteśmy na nogach. Nie wiemy, jak tam państwo słuchacze kochani. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
2: Dzień dobry.
0: Tomek Turkiewicz. Za 3 minuty zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 21 września i to jest poniedziałek. Mamy punktualnie godzinę 6. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Wyborczy weekend w Niemczech i w Rosji. ZUS i NFZ przypominają studentom o ubezpieczeniu. Ponad 2 tygodnie zgrupowania i aż 4 mecze. Polscy piłkarze szykują się do Ligi Narodów. Radykalne partie zwyciężają w wyborach landowych w Niemczech. W Berlinie według wstępnych niedzielnych wyników wygrała skrajna lewica Die Linke, za to w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim skrajnie prawicowa AfD. Według sondaży żadna z partii nie osiągnęła w niedzielnych wyborach samodzielnej większości. Dlatego o tym, kto przejmie władzę w landach, zadecydują rozmowy koalicyjne. Głosowano także w Rosji. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało ponad 57% głosów.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale to też nie dzieje się automatycznie, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Biało-czerwoni wracają do gry. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, które będzie trwało dłużej niż zwykle, bo ponad 2 tygodnie. Piłkarze szykują się do misji Liga Narodów. Traktujemy te rozgrywki poważnie, mówi selekcjoner Jan Urban i jednocześnie zapowiada, że szanse dostają młodzi zawodnicy.
5: Zobaczymy, jak oni wykorzystają swoją szansę. Natomiast wynik nie może być na drugim planie.
1: Polacy na tym zgrupowaniu rozegrają aż 4 mecze, ten najbliższy w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno aut powoli będzie przybywać. Spokojnie jedziemy teraz w kierunku Cisnej i Majdan, w kierunku Ustrzyków Górnych, Smolnik. Droga też nie powinna sprawiać nam problemu. W Lesku za to już niedługo na Kościuszki na pewno trzeba będzie spodziewać się większego ruchu.
2: W Bieszczadach.
6: Pochmurny i deszczowy poranek szykuje nam się dzisiaj w Wetlinie. Od samego rana na niebie będą dominowały chmury i jeszcze mniej więcej do 8 będzie mogło popadać. Później od opadów krótka przerwa, deszcz będzie mógł wrócić po 16. Na termometrach od rana około 8 stopni, więc dosyć rześko. No i dużo cieplej nie będzie, bo maksymalnie możemy spodziewać się 11 stopni. Za to wczesnym popołudniem będzie mogło jeszcze pojawić się słońce.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po 6 wszystkim, którzy wstali i nie płaczą, wręczymy order uśmiechu.
7: Po 6 też włączymy tryb marzyciela. Co by to było, jakbyśmy trafili w lotka 44 bańki, bo ktoś w Polsce właśnie trafił tyle, rekordowo. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Gramy wam sambę na pobudkę, 4 po 6.
8: Samba!

0: przymusowy. Normalnie słychać, że przymusowy ten dzień, oni się też napędzić nie mogą. Elton John i Olivia i John, przepraszam, Olivia Newton, John i John Travolta. Tych Johnów u nas dostatek. No, wybraliśmy najwłaściwszych. Dzień przymusowy mamy w poniedziałek. Dzień dobry, mówimy. 21 dzień września, a 39 tydzień roku. Zaczynamy od rzutu okiem w stronę kalendarza.
1: 89 lat temu w księgarniach ukazał się Hobbit Tolkiena.
0: No.
1: Dzisiaj obchodzimy natomiast Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla oraz Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
2: Każdy odznaczony Orderem Uśmiechu musi wypić szklankę soku z cytryny. My tak mniej więcej taką mamy minę, jak sobie uświadamiamy, że jest poniedziałek.
0: Kochani, a wy nie róbcie kwaśnej miny. Bardzo prosimy. Gramy wam same złote przeboje, ale dajcie znać, jak się macie. Zadzwońcie pod 22 44 i 30, a u nas już teraz leci Demono.

0: Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Przebój pod tytułem Hands Up, czyli rączki, jak mówi największy żyjący polski artysta. Ale nie, że się poddajemy na starcie nowego tygodnia, tylko raczej robimy gimnastykę poranną i startujemy, jak to się ładnie mówi, jedziemy z tym koksem, z tym poniedziałkiem.
1: No, podniesiemy rączki parę razy do góry, na dół i skończy się energia na dzisiaj. Bądźcie ostrożni. My napędzamy poniedziałek najlepszymi złotymi przebojami. Narkotik Trust już za kilka minut, a później piosenka Światło Czuła Natalii Kukulskiej. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Miała nie po oczach. Światłoczuła Natalia Kukulska budzi nas w poniedziałek o 6.30 o poranku. A kto już nie śpi tak jak my? 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Witam. Ja zwykle wstaję przed czasem, przed budzikiem. Dzisiaj zamordowałem budzik i nie wiem, co się dzieje. Wszystko się sypie.
2: No i oczywiście zawsze musi się sypać przed wyjściem do pracy, tak. Nigdy po.
3: Nigdy po, tak, no bo wtedy nie byłoby atrakcji, no umówmy się. Na szczęście tak, poniedziałek to tylko 1/7 życia, nad resztą panujemy trochę lepiej, trochę. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje, a teraz Suzy Quatro i Chris Norman nam zaśpiewają z dopiskiem, że w poniedziałek nic nie jest Norman, tak? Nic, jest minuta po 6:30.

0: zanim zarobił miliony na scenie. Rod Stewart imał się różnych prac fizycznych, między innymi był grabarzem na cmentarzu w Londynie. No a my, zanim nas poniedziałek ten przekopie i nam dokopie, to budzimy się przy takich miłych przebojach jak ten, w Radiu Złote Przeboje.
1: No i jeśli ktoś jeszcze czuje o pary weekendu, no to zagramy Fun Factory, bardzo imprezowy numer już za kilka chwil, a wcześniej dla tych, którzy chińską zupkę z Radomia jedzą, China Girl, Davida Bowie, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi

0: Złote przeboje w drodze.
1: Powoli coraz więcej aut widać już na głównych drogach w naszym regionie, ale nie ma jeszcze większych utrudnień i jedziemy raczej sprawnie. Trasa nie powinna zająć nam więcej czasu w kierunku Strzyków Górnych. W stronę Cisleń i Majdan też jedziemy sprawnie, ale za to w Sanoku na Mickiewicza i Lipińskiego aut będzie przybywać.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy nowy milionowy rekord w kraju. Od soboty ktoś z naszych rodaków jest dużo, dużo bogatszy.
2: Dokładnie o 44 794 855 zł. Taka wygrana padła w lotto. No i tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat. Kto wygrał takie pieniądze? Oczywiście nie wiadomo.
3: Oczywiście, bo z milionerami jest jak z grzybiarzami. Każdy ci powie, że on nic nie znalazł, ale będą znaki.
1: Tak, właśnie pytanie, jakie te znaki, no nie?
3: No na przykład milioner chodzi na grzyby wtedy, kiedy inni idą do pracy, nie? No.
2: Ja jako milionerka zatankowałabym do pełna.
1: Ja bym nareszcie chyba zrobił remont łazienki, oczywiście na urlopie.
3: Oczywiście,
1: no i
3: tak.
1: Pytanie do was. Po jakich znakach można by było poznać, że wy wygraliście takie rekordowe miliony? Dzwońcie pod 22 4 4 i 3 0 albo piszcie mailowo. Adres poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Po jakich znakach można by poznać, że zostaliście milionerami? Za najciekawszy wyślemy złotą kawę porannego programu. Też ekskluzywną. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Nawet jeśli nałożycie na ten dzień tyle make-upu, co Boy George na twarz, to i tak nie przykryjecie faktu, że to jednak poniedziałek. Boy George, Culture Club, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 5:07, a teraz o poranku rozwijamy czerwony dywan i zaglądamy do Gdyni.
1: Będzie filmowo, gwiazdorsko i z dużymi emocjami. W Gdyni rusza dzisiaj festiwal, na którym poznamy najlepsze polskie produkcje. Więcej o tym festiwalu już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflof.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
8: 21 września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Policja zatrzymała 52-latka w związku z postrzeleniem dwóch osób w Małopolsce. Moskwa grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów. Wielkie kino wraca do Gdyni. Dziś startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Stało się to w małopolskim Bukownie. Mężczyzna miał strzelać do dwóch mężczyzn wczoraj około 17. 36-latek ma rany nogi, a 44-latek ręki. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika, zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Napastnik przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka między mężczyznami. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada to minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
10: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
9: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce, remontowane są też schrony. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń. W Gdyni rusza dziś Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów. 8 produkcji pojawi się w konkursie Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
11: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
9: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.
12: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Na głównych drogach nie ma większych utrudnień i jedziemy sprawnie, ale w większych miejscowościach na niektórych drogach widać już zbliżające się wielkimi krokami godziny szczytu. Przede wszystkim w Sanoku tłoczno będzie na Mickiewicza, Lipińskiego czy na ulicy Podgórze. W Lesku za to tłoczno jest na Kościuszki, a w Zagórzu można spędzić kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej.
12: Pogoda w Bieszczadach.
0: Pochmurny i deszczowy poranek szykuje nam się dzisiaj w Wetlinie. Opady mają się skończyć mniej więcej w najbliższej godzinie, no ale deszcz będzie mógł wrócić jeszcze koło 16, tak pokazuje prognoza. Na termometrach mamy 8 stopni, 11 możemy spodziewać się maksymalnie, więc nie będzie dużo cieplej. Tyle dobrego, że jeszcze gdzieś wczesnym popołudniem jest szansa na to, że pokaże się trochę słońca.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
8: Dzień dobry, po 7:00 dowiecie się, kto się pali do roboty i dlaczego prawie nikt. W dodatku tak. Nie tylko w poniedziałek.
2: Po 7:00 pojawi się też u nas, uwaga, biznesowy plecak prestiżu. Po co on komu i co się w nim zmieści? Powiemy w naszym porannym programie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 7:00 gramy Milan Farmer.

0: Do roboty! Do roboty! Taki mamy apel, ale czy aby na pewno z uśmiechem idziemy do tej roboty, to się teraz okaże.
1: Według najnowszych badań zaledwie 18% Polaków wykonuje swój wymarzony zawód z dzieciństwa.
2: Mało.
1: Około 82% osób nie pracuje w wymarzonej profesji.
2: Ojejku. No pamiętajmy, ciężko jest znaleźć wymarzoną pracę, jeśli twoim marzeniem jest nie pracować w ogóle. Teraz będzie przebój, przy którym zdecydowanie będzie milej zacząć ten dzień roboczy, poniedziałek, i zakasywać rękawy. Do roboty, do roboty.
0: Do roboty.
2: Aha, Taci w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 13 po 7.

0: Aneta, Ani Frit, Bjorn i Benny to nie są imiona dzieci z Bullerbyn, to są imiona członków ABBY. Uwaga teraz, łączny wiek członków zespołu ABBA w tym momencie wynosi 312 lat, ale przy Rolling Stonesach to są młodziki.
1: Oczywiście, oczywiście, ale gdyby tak zamiast w zawody osobiste zajrzeć im na konta, to by było dużo, dużo więcej, a tymczasem my... Ludzie poradni, ludziki poradne, poniedziałkowe do roboty i o nas będzie piosenka, która pojawi się za kilka minut. Malciki! No, kochani, posłuchajcie i bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: wybieracie się do pracy o 7.30? Niechętnie poniedziałek jest. Jeśli wybieracie się do pracy, to musicie wiedzieć, że nadszedł koniec aktówek i innych biznesowych neseserów, teczek i walizeczek.
1: W świecie biznesu modne są teraz plecaki.
2: O, no proste.
1: Jest to odpowiedź na zmieniający się styl życia. No, sygnał, że jesteśmy nowocześni, dynamiczni, gotowi na wyzwania, no tak, i mobilni.
2: Tak. Można tu dorabiać różne filozofie, naprawdę można, ale prawda jest taka, że w plecaku mieści się dużo więcej masła, kawy i oleju na promce. I tu stawiamy kropkę i gramy Sandrę. In the heat of the night. Dzisiaj, tak, po niedzieli. O matko, jak myśmy przetrwali tą niedzielę bez sklepów. W poniedziałek otwierają, można znowu ruszyć na zakupy. Za 28 minut. Będzie 8.

0: pieprzyku ich poznacie. Takie muzyczne, późne baroko rokokoko, czyli zespół Army of Lovers ze Szwecji w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałkowy poranek, chociaż jak my mówimy na szwedzki pop?
1: Pop top. Ponieważ szwedzkiego popu, ja kiedyś szukałem szwedzkich zespołów popowych w encyklopedii i znalazłem 8, ale tylko na literę A. Już z szukania dalej w dalszych częściach alfabetu zrezygnowałem. Pop-top wróci zapewne niedługo, ale nasza polska Urszula i jej za twoje zdrowie mała już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy korki w drodze do roboty.
2: Autopromocja. Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie o 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
5: Autopromocja.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty.

0: Dbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: O tej porze trzeba się już spodziewać nieco większego ruchu na drogach, zwłaszcza prowadzących w okolice Leska i Zagórza. Tam może być już nieco większy tłok. W Lesku przede wszystkim na Kościuszki, a w Zagórzu na Fabrycznej i Mostowej. Podobnie sytuacja wygląda teraz przy Ustrzykach Dolnych, a także w okolicach Dołżycy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy w Polsce nowy rekord wygranej losowej. Ktoś za szóstkę trafioną w sobotę dostanie prawie 45 milionów złotych. Matko jedyna. W związku z tym włączyliśmy sobie tryb marzeń, proszę państwa. I dzisiaj wyobrażamy sobie, co to, że to my trafiamy tą szóstkę. I teraz tak, tradycyjnie nic nikomu byśmy nie powiedzieli, prawda? Ale byłyby znaki i o te znaki was pytamy. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Cześć, jakbym wygrał taką kwotę, to uzyskałbym zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i prawie ze skarbówki.
1: Prawie.
3: Ja to zachodził na pewno o 10 na froku przed domem, w złotym kubku pijąc waszą kawę.
4: Założyłabym pióro, pusz i taniec indiański wykonałabym w koło swojego ogródka. O
5: Podoba nam się spacerowanie w szlafroku przed domem w stylu Tonego Soprano. A teraz kolej na was. Gdybyście wygrali w lotka ponad 44 miliony, to po czym można by było poznać to w waszym przypadku? Jakie byłyby te znaki? 22, 4, 4 i 3, 0.

0: I feel good. Kto się czuje dobrze w poniedziałek? Ręka do góry? Nie widzę. James Brown na dzień dobry za 5:08, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Polscy piłkarze wracają do gry. Przed nimi mecze w Lidze Narodów. I to aż 4 spotkania. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8:00.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: 21 września mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Stała baza USA w Polsce, coraz bliżej, o jej lokalizacji mogą zdecydować najbliższe dni. Saperzy usuną dziś niewybuch z II wojny w Szczecinie, będą utrudnienia. Liga Narodów, czas start. Przed polskimi piłkarzami 4 mecze. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało ponad 57% głosów. W Szczecinie saperzy będą dziś usuwać niewybuch z II wojny światowej. Akcja zacznie się około 10 i będą utrudnienia w ruchu. 250-kilogramowa bomba lotnicza została znaleziona w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i ulicy Szosa Starogardzka. Zanim saperzy zaczną swoje działania, policja zamknie okolice dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około pół godziny. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Trener Jan Urban planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
17: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
16: Przed piłkarzami 4 mecze na tym zgrupowaniu zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Ten najbliższy mecz w piątek właśnie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie na Stadionie Narodowym.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
18: Większego ruchu możemy spodziewać się teraz jadąc w okolice Cisnej. Nieco tłoczniej będzie też bliżej Leska, zwłaszcza na Kościuszki i Mickiewicza. W Sanoku mocno oblegana jest Lipińskiego, Lwowska czy Mickiewicza. Przed Zagórzem można utknąć na kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej i nie lepiej wygląda sytuacja w Ustrzykach Dolnych. Tam też jedzie się teraz nieco wolniej.
19: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: Pogoda w Bieszczadach.
18: Około 6 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Wettinie, a 10 możemy spodziewać się maksymalnie, więc zdecydowanie gorąco dzisiaj nie będzie. Do tego jeszcze na niebie cały czas dominują chmury i na słońce nie mamy większych szans. Przydadzą się też parasole i jeszcze przez najbliższą godzinę mogą towarzyszyć nam niewielkie opady, ale to nie koniec, bo w prognozie pogody widać jeszcze powrót opadów po 16. Wiatr będzie mógł mieć też trochę silniejsze porywy, ale za to ciśnienie utrzyma się w normie.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
19: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
20: Dzień dobry, po 8:00. Jak się dowiecie, ile my Polacy pracujemy, to się normalnie nam wszystkim odechce.
21: Oj, odechce. Po 8:00 też poznacie pokarm, który ma kalorie ujemne, czyli jesz i chudniesz. A? Takie cuda to tylko w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8:00, a teraz zaśpiewa Lubega.
22: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Prawda, tylko prawda i cała prawda teraz o nas, Polakach, nie będzie miło, ale za to nie będzie lekko też.
1: Z danych, które regularnie publikuje Główny Urząd Statystyczny, wynika, że przeciętny dorosły Polak dzisiaj pracuje więcej niż 10 lat temu.
2: No,
1: ma też obowiązków domowych, ale za to mniej odpoczywa. No brawo my.
2: Brawo. Jak mówi stare przysłowie, praca z ochotą przerabia słomę na złoto. Ale drobnym druczkiem dopisano, jak człowiek przez lata zasuwa równo, to ma z roboty nie złoto, lecz... Państwo sobie to powiedzą, a my sobie zagramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Maryla Rodowicz. O ile się orientujemy, to pani Maryla pracuje od zawsze. 13 po 8.

0: Jennifer Lopez, dla przyjaciół w skrócie J-Lo, która w poniedziałki wygląda świetnie. No musi tak być, gdyż pozostałe dni tygodnia wygląda bosko. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy tak, żeby postawić całą Polskę na nogi. 21 po 8.
1: Dzień dobry, za chwilę wam zagramy jeden z przebojów, naszym zdaniem jeden z najlepszych przebojów zespołu OMD, a potem komuś z was wręczymy złotą kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy gorący temat, gdyż mamy w Polsce nowy rekord wygranej i w związku z tym włączyliśmy tryb marzyciela. Gdybyśmy to my wygrali 40, prawie 5 milionów złotych, to byłyby znaki i o te znaki pytaliśmy was przez cały poranek. Czas na podsumowanie.
2: Jakbym wygrał taką sumę w Totka, to dla niepoznaki wziąłbym kredyt.
3: Znaki były takie, żebym miał lanosa w gazie, ale lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. Gdybym ja taką kasę wygrał, to bym w końcu mógł sobie takie godziny wybrać, żeby móc oddawać butelki do zwrotu bez kolejki.
4: Witam serdecznie. Trafiłem piątkę. Pozdrawiam serdecznie. Nie jest to ciekawe. Cześć.
5: Słuchajcie, no złotą kawę wysyłamy za te ostatnie znaki. Chyba no, tak
6: nie,
5: sobie myślę,
6: nie, żebyśmy w tę piątkę nie wierzyli.
5: Nie, żebyśmy nie wierzyli. Ale to tak, no z jednej strony, no na wzmocnienie, gdyby to jednak nie była prawda, albo na pocieszenie, gdyby to była prawda. Po prostu życzymy powodzenia w kolejnym losowaniu. A jutro będzie dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, więc poćwiczymy razem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared at my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
19: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
20: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
19: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Więcej aut będzie teraz w okolicach Ustrzyków Dolnych, Oszlanicy czy bliżej Zagórza. W Sanoku mocno oblegane są Lipińskiego, Lwowska, Mickiewicza, a także Staszica, Królowej, Bony i Traugutta. W Lesku kilka minut więcej spędzimy jadąc Kościuszki, Słowackiego czy Unii Brzeskiej, a w Rymanowie tłoczno będzie za to na Grunwaldzkiej.
22: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: A to Feller westchnął seller. To nie będzie nic o Britney Spears, to będzie o czymś zupełnie innym. Coś powiemy z sensem. Uwaga, wychodząc naprzeciw potrzebom organizmu wywołanym chłodem, ciemnością i jesienną zamianą zielonego w żółte i brązowe, mamy wiadomość ratunkową.
1: Ale to mądrze powiedziałeś. Słuchajcie, trawienie selera zużywa więcej kalorii, niż on sam zawiera.
0: Niesamowite.
1: Czyli seler ma ujemny bilans energetyczny, no i po prostu chudnie się od niego.
2: Czyli jeśli na przykład dodać takiego selera do chipsów, to wiecie, co wyjdzie? Bestseller!
0: Bierzemy,
2: tak. To piosenka teraz też z ujemnym bilansem energetycznym. Mniej niż zero i Lady Bang w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest poniedziałek, za 7:09.

0: już 7 października premiera filmu Mniej Obcy o chłopakach z Lady Punk. 5 minut niecałe zostało do 9, a teraz uwaga, u nas informacja, przed którą z góry ostrzegamy z naciskiem na góry.
1: A zdjęcie z gór może skończyć się mandatem, słuchajcie. No turyści chwalą się w sieci wejściami w miejsca, do których nie wolno wchodzić, ale strażnicy czuwają. Jak to wszystko działa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Reklama. 21 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek. Na zegarach punktualnie 9, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości i Iwona Barańska.
14: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim twarzą w twarz. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy. Internet pomaga wytropić turystów łamiących przepisy w Tatrach. Będzie kolejna próba zakończenia wojny na Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak to wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
14: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło już 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Pojutrze początek jesieni. W tym roku ma ona być wyjątkowo ciepła. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływ powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
16: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
14: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady, ale za granicą, a wtedy u nas w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów, ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe, a Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Ochłodziło się. W górach na przykład sypie śnieg. Dzisiaj na termometrach od 13 stopni w Krakowie, 15 w Warszawie i Lublinie, do 17 w Szczecinie i Gdańsku. Wszędzie może popadać deszcz, a na wybrzeżu silny wiatr.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
2: Serio? Czy my dobrze słyszeliśmy?
1: No serio, nie, serio, właśnie, to już koinki szukajcie.
2: No to tak, słuchajcie, niech kawa będzie mocna, niech poniedziałek będzie krótki, tak. Żeby było co robić i na co czekać, to po 9 powiemy, jak i kiedy zdobyć u nas bilety na super koncert.
3: Cieplej się zrobiło, to super. Królowie Życia, czyli Skawiński i Tkaczyk z okazji 50 lat wspólnego grania. Szok, niedowierzanie i super granie, no to bądźcie gotowi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a 5 po 9 zaśpiewa Ricky Martin.

0: Póki jeszcze trwa lato, a trwać ma tak gdzieś do jutra ma trwać, nie? Do jutra ma trwać, tak? To donosimy, że pani Szer, która nam śpiewała przed chwilą, stworzyła 3 lata temu własną markę lodów o nazwie Szer Lato. O. No i z mobilnego food trucka oferowała autorskie smaki. Prosimy się nie złośliwiać. Nie było tam ani smaku kolagenu, ani smaku botoksu.
1: Tak, nie było. Takie letnie, acz gorące wiadomości tylko w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie pan, którego poznaliśmy 34 lata temu, czyli przy Szer to jest naprawdę pikuś. J.K. Tak. Z zespołem Jamiroquai. Pana J.A. poznaje się po charakterystycznym kapeluszu, który przez te 34 lata mocno się skulkował, ale co tam. Gramy dla was w radiu Złote Przeboje. Jamiroquai.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Proszę Państwa, są bilety do wzięcia. Halo, halo, są bilety do wzięcia. I to jakie? Złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już 50 lat.
1: Nie do wiary.
0: Nie do wiary, tak. Bilety na koncert Królowie Życia.
1: Tak, to są niesamowite koncerty, ponad dwugodzinne, na których panowie grają nie tylko przeboje kombi, ale też hity zespołów Skywalker czy ONA, no bo przecież tak oni te kapele tworzyli.
0: Tak, i w tym tygodniu mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie na 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się pobawić? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Gorąco zapraszamy, wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą Ci się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. No a dwa pierwsze finały już dzisiaj po 18:00 zadzwonimy do Was, jak tylko wrócicie z pracy.
0: No to czym prędzej. Złoteprzeboje.pl, zapraszaliśmy do Łodzi, a teraz zaprosimy Państwa do Paryża. Zaproszę duet Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: To była grupa The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I Project, mamy taki projekt, proszę Państwa, żeby razem wytrzymać do kolejnego weekendu, bo one tak dobrze smakują, tak wspaniale. No to damy radę, budźcie się z nami i tyle. Dziękujemy za dziś.
1: Już wystartowaliśmy, już zbierzamy stronę tego weekendu.
0: Tak
1: zobaczycie,
0: jest,
1: jak
0: tak
1: szybko przyjdzie. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomasz Korkiewicz. Dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: A nam chodzi o odgłos paszczą, także dziękuję za patataj, patataj. Przynajmniej wiadomo dokładnie, o co chodzi. No to co, teraz Ace of Base dla Was.

0: O tej porze, pani Izabelo, naprawdę jestem twoim grzechem, a dopiero za 5:10, no ale w poniedziałek wiele rzeczy się wybacza. Za 5 minut najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
16: Wiadomości z Bieszczad.
17: Natalia Dobrowolska. Po przejeździe pociągu czerwone światło nadal oznacza zakaz wejścia na tory. Przekonali się o tym piesi kontrolowani podczas akcji Policji i Straży Ochrony Kolei na przejeździe Przyjałowego w Rzeszowie, mówi nam nasz reporter Kamil Bekier.
18: Funkcjonariusze zauważyli, że część osób nie wiedziała, że trzeba poczekać do całkowitego wyłączenia sygnalizacji. Za wejście na przejazd przy czerwonym świetle pieszy może dostać 200 zł mandatu.
17: Policjanci podkreślają, że takie kontrole mają przede wszystkim zapobiegać wypadkom. A po czwartkowym alercie CB dotyczącym zagrożenia z powietrza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Zapowiedziano przegląd infrastruktury i sprawdzenie możliwości przygotowania tymczasowych miejsc schronienia. Wojewoda zapowiedziała też przygotowanie szczegółowych rekomendacji dla samorządów. Na koniec jeszcze sport. Kacper Woryna wygrał trzeci turniej z cyklu żużlowych Mistrzostw Europy w Rzeszowie. Ostatni turniej cyklu odbędzie się 2 października w czeskich Pardubicach, a za godzinę powiem o funduszu przeznaczonym na aktywizację młodych osób bezrobotnych.
16: Radio Złote Przeboje.

0: A czy może być coś lepszego, jeśli chodzi o muzykę lat 80. i 90. niż to, co przed nami, czym przywitam się z Wami z wielką przyjemnością w poniedziałkowe przedpołudnie? Moim zdaniem nie, więc jeśli chce Wam się może choć trochę spać...
1: Radio Złote Przeboje.
0: No to proszę.

0: ciebie tu.
1: Robota nie zając? No oczywiście. W piątek dzieliliście się z całą Polską na antenie Radia Złote Przeboje pamiętnymi tekstami waszych szefów. Było super, a dzisiaj proponuję, ponieważ mamy poniedziałek, to tak od razu niezapomniany tekst waszych klientów, petentów, ewentualnie interesantów, a może pacjentów, już zaciera w ręce. 22443030. Dzwońcie albo można mailem napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12:00 gawędzimy sobie potem za najciekawsze zgłoszenie. Oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje w kolorze szlachetnym, bo białym. Niezapomniany tekst klienta, petenta, interesanta, pacjenta. 22443030.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
3: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
4: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
4: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
3: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
2: Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

Kupić indyjskie jedzenie na wynos i zadzwonić do Brandy. Taka notatka widnieje na kartce, na której to kartce z drugiej strony Chris Ria napisał też tekst piosenki stojąc w korku. W 2010 roku Ria przekazał na aukcję tę kartkę, na której na skrzyżowaniu autostrad M4 i M25 zapisał tekst piosenki The Road to Hell. Ten utwór powstał, kiedy Ria utknął właśnie w słynnym korku na autostradzie łączącej Londyn z południowo-zachodnim wybrzeżem i w pewnym momencie doświadczył takiego swoistego objawienia. Jak się stoi w korku, ma się dużo czasu, to objawienia czasem przychodzą do głowy. Zdał sobie sprawę z bezcelowości codziennego pośpiechu, z frustracji wynikających z życia w nowoczesnym społeczeństwie. No i ta refleksja znalazła odzwierciedlenie w tekście piosenki, a przy okazji powstał jeden z jego największych hitów i w ogóle największych przebojów lat 80. The Road to Hell, droga do piekła. Rok 89 i 29 po 10. Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

Robota nie zając, pamiętajcie, łączy nas to, że słuchamy tej samej najlepszej muzyki lat 80. i 90., a wielu z nas teraz w pracy. Dziś sobie rozmawiamy o niezapomnianym tekście klienta, który utkwił wam w głowie, klienta, petenta, interesanta, pacjenta. Dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy i napisał do nas Marek, że kiedy pracował w hotelu, nie wierzę w to, że kiedy pracował w hotelu, klientka zapytała go w recepcji tak: czy pokój z widokiem na morze będzie tańszy, jeśli nie będziemy patrzeć przez okno? Nie. Jest też inne zgłoszenie, tym razem mechanika samochodowego. Mariusz napisał tak: nie zapomnę pani, która przyjechała z samochodem zaniepokojona i opowiada: nic w ogóle w nim nie stuka. No to co panią sprowadza, pytam. No stuka tylko jak jadę. Dzięki za podzielenie się każdą waszą opowieścią. Mail do nas robota@złoteprzeboje.pl 2244 i 30.

0: Za 5 minut dokładnie będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognoza pogody. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki lat 80. i 90.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
11: Natalia Dobrowolska. Ponad 153 miliony złotych przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na aktywizację zawodową młodych bezrobotnych na Podkarpaciu. Osoby w wieku od 18 do 29 lat mogą otrzymać około 50 tysięcy złotych bez zwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. Nabór zaplanowano na październik. A czterech kierowców w ciągu 2 godzin zignorowało czerwone światło na przejeździe kolejowym w Rzeszowie. Policja i Straż Ochrony Kolei prowadziły tam działania kontrolne. Jedna z kierujących dostała za wjazd na przejazd 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych, mówi nam nasz reporter Kamil Bekier.
12: Policja przypomina, że czerwone światło oznacza zakaz wjazdu na przejazd, nawet jeśli pociąg właśnie przejechał i rogatki są już podniesione.
11: Od początku roku na podkarpackich przejazdach kolejowych doszło do 10 zdarzeń drogowych. Podkarpacka policja zatrzymała też 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który miał opublikować w mediach społecznościowych film zawierający groźby wobec premiera Donalda Tuska. Policja prowadzi dalsze czynności, a mężczyzna ma usłyszeć zarzut.
1: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Pogoda w Bieszczadach.
11: 7 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Wetlinie. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 10, więc różnica nie będzie duża. Do tego na niebie cały czas dominują chmury i dzisiaj na słońce raczej nie mamy większych szans. Do tego jeszcze po 16 widać opady deszczu w prognozie pogody, więc na wszelki wypadek parasol dobrze będzie mieć ze sobą. Wiatr będzie mógł mieć też trochę silniejsze porywy, ale za to ciśnienie utrzyma się w normie.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
10: No dobrze, wchodzimy sobie w kolejną godzinę przedpołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas razem i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami.
14: Radio Złote Przeboje.
10: Pamiętne, niezapomniane, wyjątkowe teksty waszych klientów, pacjentów, petentów. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy nieśpiesznie w naszym cyklu Robota nie zając. Jeśli macie ochotę, dzwońcie 22 44 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12. Z przyjemnością oddam nasz kultowy kubek porcelanowy biały z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

pierwsze wydawnictwo Phila Collinsa jako w pełni niezależnego artysty solowego po odejściu z grupy Genesis. To był ten album. Był bezpośrednim odbiciem takiego pozytywnego przełomu w jego życiu osobistym, jak żadna jego płyta do tej pory tętnił radosnymi rytmami. Taką jest afirmacją codziennych radości po smutnym i bardzo takim osobistym albumie, który był wcześniej, Both Sides. Niektórzy twierdzili, że im bardziej afrykańsko, tak w cudzysłowie, brzmią nowe piosenki Phila Collinsa, między innymi ta, która przed nami, Dancing into the Light, tym bardziej przypominają one etniczną mieszankę Petera Gabriela. Wiadomo, że między panami była taka niepisana rywalizacja przez wiele, wiele lat. Phil Collins, Dancing into the Light, rok 96, Radio Złote Przeboje, 11 po 11.

0: Ogłoszenie płatne. W cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy na inwestycjach w złoto można zarobić?
1: Tak, na inwestowaniu w złoto można zarobić. Złoto od lat jest aktywem, które nie tylko pomaga chronić wartość pieniędzy, ale może również przynieść atrakcyjny zwrot z inwestycji. Oczywiście jego cena, tak jak cena każdego aktywa, podlega wahaniom i zdarzają się korekty. Dlatego w przypadku złota warto patrzeć na inwestycję w dłuższej perspektywie, a nie reagować na każdy krótkoterminowy spadek czy wzrost ceny. Kluczowa jest również odpowiednia strategia. Zamiast próbować idealnie trafić w dołek, warto rozważyć regularne, stopniowe zakupy. Złoto może być więc zarówno sposobem na ochronę kapitału, jak i jego pomnażanie.
0: Dziękuję za interesujące spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki, pracujemy w różnych miejscach, w różnych pracach i dzisiaj rozmawiamy sobie o niezapomnianych tekstach klienta i piszecie. Ewa z Katowic napisała tak: jestem farmaceutką od 20 lat i od tych 20 lat nieustająco zachwycają mnie potrzeby klientów. Moje ulubione. Tabletki z szerszeniem. Chodzi o żeńszeń oczywiście. Ginkgo Bilboa na pamięć. I klasyczne, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jak mi pani pokaże, to będę wiedział, że to to. Rozumiem i ściskam serdecznie wszystkich pracujących w aptece. Teraz z Radia Złote Przeboje pozdrawiamy Ewo. No a poza tym równie klasyczny tekst klienta, który brzmi...
2: Takie słynne powiedzenia jak to, czy te amerykańskie borówki są polskie.
1: No właśnie, czy one są polskie, bo to jest amerykańskie borówki, bo to jest od dawna takie filozoficzne pytanie. Tekst klienta, który zapadł wam w pamięć, adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Można też zadzwonić 22 44 i 30. A po 12 za najciekawszy oddam piękny, pojemny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 22 44 i 30. Zero.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

Ja wiem, że teraz to nie zrobiłoby żadnego wrażenia, ale na szczęście wielu z nas pamięta, jak to było w tych wspaniałych czasach lat 80., kiedy taki manifest naprawdę wywoływał ogólną dyskusję. Cyndi Lauper zmodyfikowała tekst pewnej piosenki, którą śpiewał mężczyzna, zmodyfikowała przesłanie utworu i zamiast opowieści o tym, że dziewczyny chcą się tylko zabawiać z chłopakami, uczyniła z tego tekstu manifest kobiecej niezależności, no i prawa do swobody na równi z mężczyznami. Tak to było z powstaniem tej piosenki w tej wersji. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. To był rok 84, a słuchacie radia Złote Przeboje.

Za 5 minut będzie godzina 12. Najważniejsze wiadomości w południe, poniedziałkowe, z naszego miasta i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
12: Wiadomości z Bieszczad.
13: Natalia Dobrowolska. Po przejeździe pociągu czerwone światło nadal oznacza zakaz wejścia na tory. Przekonali się o tym piesi kontrolowani podczas akcji policji i Straży Ochrony Kolei na przejeździe w Rzeszowie, mówi nam nasz reporter Kamil Bekier.
14: Funkcjonariusze zauważyli, że część osób nie wiedziała, że trzeba poczekać do całkowitego wyłączenia sygnalizacji. Za wejście na przejazd przy czerwonym świetle pieszy może dostać 200 zł mandatu.
13: Policjanci podkreślają, że takie kontrole mają przede wszystkim zapobiegać wypadkom. A jak samoloty? Ponad 140 2 tysiące pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Rzeszów-Jasionka. To o 8% mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. A ponad 5 milionów trafiło do syndyka przemysłowej firmy Fibris, która jest w upadłości. Pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostaną przeznaczone na zaległe wynagrodzenia, odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. Wypłaty obejmą łącznie 282 obecnych i byłych pracowników spółki. Sama kwota zaległych świadczeń to około 4 600 tysięcy zł.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
12: Pogoda w Bieszczadach.
13: Niecałe 8 stopni pokazują nam teraz termometry. Dużo cieplej dzisiaj już nie będzie. 10 możemy spodziewać się maksymalnie. No i aura przez cały dzień będzie zdecydowanie pochmurna. W prognozie pogody nie widać ani odrobinki słońca, ale są za to możliwe opady deszczu jeszcze po 16. Padać będzie mogło też w nocy i jutro, chociaż na jutro widać już też trochę więcej szans na słońce.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe i Was wszystkich w tymże popołudniu. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz sobie skoczymy do 92. właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. Snap, Rhythm is a Dancer.

Dziś mamy 21 dzień września, a więc przebój z tekstem: czy pamiętasz 21 noc września? Idealnie pasuje. Do you remember? To ma ukryte znaczenie, bo Morris White, lider zespołu Earth, Wind & Fire, twierdził, że ta data po prostu dobrze brzmiała w śpiewie, ale jego żona wyjawiła później, że 21 września to był pierwotny, planowany termin narodzin ich syna i często rozmawiali o tej dacie. Dziecko urodziło się wcześniej, bo 1 sierpnia, ale data pozostała w tekście utworu i wspaniale, bo właśnie się nią dzisiaj możemy cieszyć jeszcze bardziej niż zwykle. A za kilka minut w Radiu Złote Przeboje podsumujemy naszą rozmowę dzisiaj o ciekawych, godnych zapamiętania tekstach klientów w naszym cyklu Robota nie zając. Do you remember?

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowy temat dziś to było, czy macie swoje ulubione, niezapomniane teksty klientów. No i mamy zwycięzcę, zresztą sami posłuchajcie, czy taką sytuację można byłoby w ogóle zapomnieć.
2: Jeśli chodzi o dziwne powiedzenia klienta, kiedyś pani kupiła ode mnie rower i za parę dni zadzwoniła, że światło jej się nie świeci. Powiedziałem, dobrze, proszę przyjść, może żarówka. No i przyszła z tym rowerem, pokazując mi na odblask, mówi, no widzi pan, że się nie świeci? No ja mówię, no dobra, ale przecież to jest odblask. No tak, ale się nie świeci, chyba jest zepsute. I co ja miałem jej powiedzieć?
1: Pozdrawiam serdecznie, najserdeczniej, i ten nieświecący odblask zostali już ze mną naprawdę jako dobry znak, że wszystko jest z rowerem okej. Dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje w kolorze białym, pojemny, uwielbiamy w nim pić kawę tutaj w pracy. Świetny do pracy, pozdrawiam serdecznie, dzięki za wszystkie telefony i maile. Jutro znowu sobie porozmawiamy.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy generowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: warto dzisiaj wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Również dlatego, że...
1: Dzień dobry, Jerzy, że tam zaczyna się konkurs.
2: Tak, zaczyna się konkurs w związku z tym, że panowie z grupy Kombi wytrzymali ze sobą 50 lat. Wow. I w związku z tym ruszają w trasę koncertową. W związku z tym możecie się poczuć tak jak oni, czyli jak królowie życia. A jak jeszcze dzisiaj wygrać podwójne zaproszenia na ich koncert w Łodzi? No to właśnie, no to proszę bardzo.
0: Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym ci się kojarzą królowie życia.
2: No proste, nic

0: Radio Złote Przeboje, czyli największe przeboje lat 80. i 90. Graliśmy, gramy i grać będziemy. Tak brzmi obietnica, co do której nie ma wątpliwości. Natomiast obiecaliśmy też, że będziemy wam mówić, czym żyje świat i czym żyje Polska i co tu od poniedziałku się dzieje ważnego, mówi Dorota Warnecka.
1: No, dynamicznie się poniedziałek zaczął w jednym z polskich miast, bo wielka akcja saperów i wywożenie bomby z czasów II wojny światowej, która ważyła ćwierć ton prawie. Gdzie i jak ta akcja wyglądała, o tym w wiadomościach radia. Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Jest poniedziałek, 21 września. To Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
9: Kolejny proces w sprawie Sebastiana M. stawił się w sądzie. Saperzy wywieźli ze Szczecina ćwierć tonowy niewybuch z czasów II wojny. W Gdyni rusza festiwal filmów fabularnych. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. oskarżony o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Rodzina zginęła w tym wypadku. Więcej szczegółów ma dla nas Bartosz Kądziołka.
10: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
11: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
10: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
12: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości.
10: Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Od dziś władze Lublina rozmawiają z dyrektorami i robią przegląd szkół. Po ostatnim zagrożeniu i alarmie nie wszystkie szkoły sprowadziły uczniów do bezpiecznych miejsc, bo na przykład brakuje im piwnicy. W każdej szkole powinno znaleźć się jakieś rozwiązanie, tłumaczy Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina.
14: Każda szkoła jest inna i tutaj te procedury muszą być różne. Wiemy, przed czym te dzieci mamy uchronić. Jeżeli te dzieci rzeczywiście nie mieszczą się w pomieszczeniach piwnicznych, trzeba znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien, gdzie znajdują się ściany nośne.
9: Władze Lublina podkreślają, że 90% szkół ewakuowało uczniów. Putinowska Jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wynik wyborów Andrzej Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
15: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
9: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Ćwierćtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej wywieźli i zneutralizowali saperzy w Szczecinie. Niewybuch został znaleziony w piątek w pobliżu węzła Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka. Na czas akcji saperów ruch został tu wstrzymany. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
16: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
9: Impreza otworzy pokaz Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Chorupka.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 17 stopni to najwyższe temperatury, w centrum około 15, w Łodzi, w Warszawie. Najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 7 stopni. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Słuchajcie, ale ja naprawdę lubię poniedziałek. I powiem więcej. Wiem, że nie jestem jedyny. Jeśli się jeszcze do tego naszego grona nie zaliczacie, to muzycznie postaram się to zmienić. Jerzy Telesiński, posłuchajmy razem jednego z największych przebojów roku 1990.

dziesięciolecie swojego przełomowego albumu Radioactivity obchodzą panowie z grupy Kraftwerk. Jubileuszowa reedycja pojawiła się w maju, a my w Radiu Złote Przeboje oczywiście o tej doniosłej rocznicy pamiętamy. To zresztą słuchajcie, mamy dla was same perełki. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal Duran Duran na poniedziałek jak znalazł.

0: sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Metodą na pandę, na dzięcioła, a może na dzika.
4: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

nagrodę. Przed galą Americana Honors and Awards w Nashville Bernie Taupin zdradził magiczny przepis swojej długiej, udanej współpracy z Eltonem Johnem. Panowie, którzy poznali się w 1967 roku, szanują się podobno i lubią dlatego, że nie wtykają nosa w sprawy, które nie dotyczą ich muzycznej współpracy. Tylko tyle i aż tyle chciałoby się rzec, prawda? Teraz Shakira, a za chwilę w Radiu Złote Przeboje specjalna perełka na poniedziałek. Coś, czego gwarantuję, dawno w radiu nie słyszeliście.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zobacz, Stasiu. Sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Najwspanialsze, najciekawsze i niebanalne największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. A wśród nich dzisiaj piosenka szczególna to ostatni wielki hit w historii wspaniałej formacji 2 plus 1, stworzony w zaskakującym jak na ten zespół synth-popowym klimacie utwór, wydany w roku 1984, czyli Wielki Mały Człowiek, zdobył szczyty PRL-owskich list przebojów i w radiu, i w telewizji, i to w czasach, kiedy takie uznanie zależało od czynnego udziału słuchaczy i widzów. Autorem tekstu jest legendarny Andrzej Mogielnicki, któremu wybitnie udało się uchwycić klimat Polski lat 80. Zresztą sami się o tym przekonajcie.
0: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Lighthouse Family High w Radiu Złote Przeboje. High, mówię też do Doroty Wardeckiej, która jest już w studiu, a to znaczy, że zbliżają się wiadomości o 15.
1: Tak, i zbliża się też zima, chociaż może jeszcze nie wszyscy o tym myślimy, ale pierwszy śnieg już się pojawił, mróz też.
0: Nie,
1: gdzie?
0: Nie.
1: Tak, i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
7: Jeden z postrzelonych nie żyje, sprawca zatrzymany, to w Bukowinie w Małopolsce. W Tatrach nagła zmiana pogody, jest śnieg i mróz. Rusza zgrupowanie polskiej kadry, pierwsze po mundialu. Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukowinie koło Olkusza. Zmarł w szpitalu. 44-latek miał poważne obrażenia, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
8: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
7: Życie drugiego z postrzelonych mężczyzn nie jest zagrożone. Sprawca został zatrzymany. Policja nie zna na razie motywów. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Wjazd autokarów do Polski został zawieszony na czas rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Autokary w tym czasie będą kierowane m.in. do Korczowej, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Tomasz Zybiński.
9: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
7: Prace potrwają do końca listopada przyszłego roku. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś mieszkańcy m.in. powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu Krakowskiego w związku z ćwiczeniami w Skawinie, a odbędą się one jutro. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
7: Warunki na szlakach szybko się pogarszają, mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. Zbiórka w hotelu do godziny 18, wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, a więcej o tym Michał Waszkiewicz.
11: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
7: A pierwszy mecz Polaków już w piątek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
12: Natalia Dobrowolska. Jutro o 17 w filii numer 9 Biblioteki Przyczackiego w Rzeszowie można wybrać się na spotkanie z Jędrzejem Dutkiewiczem. To dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką społeczną, a podczas spotkania opowie o swojej książce Inny dom, ludzie, system i granice wsparcia w polskich DPS-ach. Wydarzenie organizowane jest w ramach dyskusyjnego klubu książki, a wstęp jest bezpłatny. Dzień później coś dla młodszych miłośników literatury. O 16 w filii numer 6 spotkają się uczestnicy dyskusyjnego klubu książki Łowcy Przygód. Tym razem na warsztat trafi koronkowa robota, czyli wzór na kryminalną historię Grzegorza Kozdebkę. Będą rozmowy o książce, quizy, zabawy i warsztaty plastyczne. A jeśli zamiast książek wybieracie muzykę, to w piątek o 19 w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej zabrzmi koncert symfoniczny.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
6: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin 16 stopni. To te najwyższe temperatury, około 14-15. W centrum najniższe dzisiaj nad morzem i w górach w Zakopanem tylko 7 stopni. Ciągle wszędzie może przelotnie popadać. Mogą zdarzyć się burze, a także drobny grad. Nagadali się, nagadali i jeszcze było im mało. Marzena Rogalska i jej gość, którego przypomnimy o 15.30. Jerzy Telesiński, mało wam weekendu? To ze mną zostańcie.

Pojutrze w Peru, w niedzielę w Chile Robbie Williams koncertuje w Ameryce Łacińskiej. Dobrze to sobie chłopak wymyślił, bo w najbliższych dniach pogoda na miejscu to jakieś 29-30 stopni i pełne słońce. Deprychy jesiennej brak. A komu pochmurne polskie niebo dzisiaj doskwiera, niech sobie wpuści trochę optymizmu i luzu przez głośniki. W Radiu Złote Przeboje w tej sprawie właśnie Salt and Pepper.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflof.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.

0: No zaśpiewała Jennifer Lopez, zaśpiewała Marzenko droga, tylko że ja mam zupełnie inną kwestię do ciebie. Mianowicie, wy się zachowujecie jak niegrzeczne dzieci.
1: Niegrzeczne dzieci, które co chwilę dostają uwagi w dzienniczku. Trochę wygląda to tak, że Igor mówi, ja się śmieję, tak, by nie rzec rechocze. Idźmy dalej. W ogóle kocham tych gości, którzy mnie doprowadzają do łez. Maria Dębska też mnie doprowadziła do łez.
0: Tydzień temu, tak.
1: Tak, no, doprowadziła mnie do łez. Kto jeszcze nie słuchał tego programu, polecam. Taki wątek samochodowy, pychota. No a Igor, proszę cię,
0: każdy
1: jego parodię.
0: Pychota, no.
1: No każdy wątek pychota. Więc Igor, jego podejście, to jak on cudownie się rozmościł w tym byciu w pojedynkę na scenie. Chociaż tam mógłby mi dać jakieś tam epizody, nie
0: ja
1: uważasz?
0: Ja nawet w ogóle uważam, że powinien.
1: No, a ja go o to nie zapytałam, ale zapytałam za to o wiele innych bardzo interesujących rzeczy.
0: No to niniejszym zapraszamy na YouTube'a Radia Złote Przeboje, żeby z Igorem Kwiatkowskim w towarzystwie Marzeny Rogalskiej porechotać. A teraz Seweryn Krajewski dla ciebie, Marzenko.
1: Widzisz, jak ładnie ty potrafisz gdzieś

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, to już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.

Brenningen była jedną z pierwszych artystek ery wideoklipów, która współpracowała z reżyserem nagrodzonym Oscarem. Teledysk do piosenki został nakręcony w New Jersey, wyreżyserował go William Friedkin, ten od Egzorcysty czy Francuskiego Łącznika, a ciekawostka jest taka, że dla ówczesnych Stanów Zjednoczonych klip okazał się zbyt dwuznaczny, natomiast w Europie i poza nią nikt nie miał dylematów moralnych.

0: Poniedziałek z największymi gwiazdami, najcudowniejszymi piosenkami na świecie i do tego jeszcze wiadomości, tylko te sprawdzone. No i zbliżają się, będą o 16.
1: Życie polskiego pacjenta ma się polepszyć, poprawić. Mają znikać różne nieprawidłowości i obsługa w przychodniach na przykład ma być lepszej jakości. Stoi za tym nowy program, nad którym pracował między innymi Rzecznik Praw Pacjenta, a o szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski, działający od 25 lat.
13: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 21 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Zmiany na lepsze dla polskich pacjentów. Takie są założenia nowej strategii. Po obniżeniu ratingu Polski PiS chce informacji od ministra finansów. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na nowych banknotach o nominale 20 euro. Ma poprawić jakość świadczeń udzielanych w przychodniach i szpitalach oraz pomóc wyeliminować w nich nieprawidłowości. Takie są założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili je dziś w Gdańsku, czemu przysłuchiwał się Paweł Radzewicz.
15: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
16: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
15: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste. Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
14: Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
14: Zmiany są już też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. PiS chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to po raz pierwszy od 24 lat. Jak przyznają eksperci, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
18: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej.
14: Komentuje profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo na przykład Beethoven, ale premier Donald Tusk zachęca.
11: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
14: Decyzję o tym, jak będą wyglądać banknoty, mamy poznać pod koniec roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
19: Natalia Dobrowolska. W czwartek o 17:00 w Muzeum Etnograficznym przy Rzeszowskim Rynku odbędzie się wernisaż wystawy Józef Lewkowicz w kręgu drzeworytu płazowskiego. Artysta odtworzył XIX-wieczne matryce pochodzące z Płazowa, a na wystawie będzie można zobaczyć zarówno ich odbitki, jak i autorskie prace Lewkowicza. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Tego samego dnia wieczorem można będzie przenieść się ze sztuki ludowej do renesansowych Włoch. O 18:00 w sali kinowej Rzeszowskich Piwnic rozpocznie się spotkanie Narodziny Wenus z cyklu Czas sztuki, interpretacje, nauka czytania obrazów. Uczestnicy przyjrzą się słynnemu dziełu Sandro Botticellego i spróbują odczytać jego symbole, kompozycje i znaczenia. A na koniec propozycja dla tych, którzy lubią duże symfoniczne brzmienie. W piątek o 19:00 w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi orkiestra symfoniczna pod batutą Noa Mazura.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Pogoda.
21: Dzień nadal z przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie drobny grad. Maksymalnie dzisiaj na Podhalu do 9 stopni, teraz nawet odrobinę mniej. W centralnej Polsce, w okolicach Łodzi mniej więcej 14 stopni. Najwyższe temperatury na zachodzie 16, w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Austriacy od dziesięcioleci tak właśnie serwują kawę i nie chodzi ani o mleko, ani o śmietankę, tylko inny dodatek, o którym powiem wam bardzo chętnie o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. W ramach muzycznej kofeiny Ricky Martin.

0: ciebie pas.
1: Flinta Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Skawiński i Tkaczyk na scenie. Za to, no i uwaga, mamy bilety na koncert w ramach trasy Królowie Życia. Już dzisiaj po 18 zaczynamy rozdawać podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października, a wybrać się szczególnie warto, bo to są koncerty z okazji 50-lecia współpracy tych dwóch artystów właśnie. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Już dzisiaj wygrywajcie sobie podwójne zaproszenia. Trzymam kciuki.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Owszem, mamy poniedziałek z największymi przebojami lat 80. i 90., ale teraz ogłaszam przerwę w poniedziałku. Pora na kawkę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chociaż większość do kawy dodaje mleko lub śmietankę, w Wiedniu robią to inaczej. Do każdej filiżanki dodawana jest szklanka zwykłej wody, co Austriacy kultywują od pokolenia. A warto wspomnieć, że wiedeńska kultura kawiarniana jest tak wyjątkowa, że w 2011 roku UNESCO wpisało ją na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za tym nawykiem kryje się dość prosta logika. Otóż pijąc wodę przed pierwszym łykiem kawy, płuczemy język z aromatów pozostałych w ustach po jedzeniu albo po słodyczach. To regeneruje kubki smakowe, a kawa dociera w najczystszej postaci. Dzięki temu możemy również wyczuć subtelne nuty, takie jak orzechy czy karmel, które łatwo zanikłyby nam po obfitym obiedzie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. To znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga, na trasie S19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału utrudnienia w stronę Rzeszowa.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

We Wrocławiu i w Krakowie w przyszłym tygodniu wystąpi Garu. Już w młodości spotykałem wielu ludzi polskiego pochodzenia. Zawsze uważałem, że Polacy są ludźmi gościnnymi, pełnymi szacunku dla innych, a czasem mają sobie również pewną tajemnicę i głębię. I właśnie to wszystko bardzo szanuję, powiedział Garu. No, to się widzimy.

0: Tell It To My Heart, Taylor Dan i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości.
1: A w nich bardzo dobra wiadomość dla zwłaszcza tej jednej osoby, która ten tydzień w Polsce zaczęła wyjątkowo dobrze, bo po wygraniu szóstki w sobotę w Lotto. I jaka to kwota, o tym przypomnimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika. Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. Jest 21 września. Zapraszam na wiadomości. Dorota Wardecka.
2: Kolejna rozprawa w sprawie Sebastiana M., a końca procesu nie widać. Policja zabezpieczyła broń, z której strzelał napastnik w Bukowinie. Wstęp do Wenecji dla turystów ma jeszcze podrożeć. Nie widać końca procesu Sebastiana M., który w 2023 roku spowodował wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dzieje się dziś na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
3: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładne okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
2: Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukowinie koło Olkusza jeden mieszkaniec strzelał do dwóch innych. Zginął 44-letni mężczyzna, drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
2: Broń została przekazana do badań. Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Zmianami w wynagrodzeniach lekarzy rząd zajmie się jutro. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby wedle założeń 240 zł. Nowe zasady miałyby objąć od razu nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano roczny okres przejściowy. Potężna wygrana padła w weekend w Lotto. Jeden z graczy trafił 6 i na jego konto trafi kwota ponad 44 milionów złotych, pomniejszona oczywiście o 10% podatek. Tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat, a zwycięzca prawidłowo wytypował liczby 3, 6, 9, 22, 40 i 48. Opłata za wstęp do Wenecji obowiązująca od 2 lat w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro. Teraz to 5-10 euro. Jak zauważają władze, nieskuteczne, bo opłata nie ogranicza masowej turystyki. A w tym roku obowiązywała od 3 kwietnia do końca lipca w święta i weekendy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najniższe temperatury na Podhalu w Zakopanem 7 stopni, najwyższe w Poznaniu 16 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, Gdańsku około 15, wszędzie pochmurno. Mogą zdarzyć się burze i lokalny grad. Nie taki poniedziałek straszny, jak go malują, zwłaszcza o tej porze, a jeszcze rozbrojony największymi przebojami lat 80. i 90. to już w ogóle. Jerzy Telesiński, witajcie. Kultowa piosenka kultu na początek.

O wrednej z natury kobiecie zaśpiewali panowie z duetu Holly Oates, a muzycy Zen People odwdzięczą się piosenką o prostackim, gburowatym facecie. Czyli można powiedzieć, że w ramach wojny płci dla każdego coś miłego. Największe przeboje lat 80. i 90. Graliśmy, gramy i będziemy wam grać.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Monako, czyli gala książęca, się odbyła. Nie książę Albert był tam jednak gwiazdą pierwszej wielkości, tylko raczej Christina Aguilera, która nie tylko zaśpiewała, ale chętnie pozowała fotoreporterom. No, ciężki kawałek chleba.

0: Radio Złoty Przeboj. I wonder how, I wonder why. Yesterday
1: you told me about the blue, blue sky. Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Mokro i ślisko dziś po południu i wieczorem w większości regionów. Jutro również przelotnie będzie padać, a na południu, wschodzie i w centrum może również zagrzmieć na ocieplenie. Nie ma co liczyć jutro od 14 do 18 stopni. W Wielkopolsce na A2 uwaga między węzłami Słupca Września. Na 212 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Jeden pas ruchu może być nadal zablokowany.
2: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mieliśmy w wiadomościach, ktoś zgarnął, doszliśmy do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają, prawda?
1: Jakbyśmy mieli okazję wypróbować, wiedzielibyśmy więcej, a tak póki co nie mamy wyboru. Musimy tak mówić, prawda?
0: Musimy. Słuchajcie, ale będę miał dla was po 18 mnóstwo wspaniałości, no może nie 40 milionów, ale coś fajnego się znajdzie.

zespół Alpha Willi, fantastyczny Marianne Gold, z którym dzisiaj słówko zamienimy, obiecuję, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. Uchylę rąbka tajemnicy, ale powiem już teraz na ucho, będą atrakcje koncertowe.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
15: Poniedziałkowy wieczór, przed nami za chwilę zaczynamy program Cała Muzyka. Zerkniemy też do prognoz, tym bardziej, że pogoda ostatnio gdzieniegdzie kaprysi. To wszystko za chwilę, teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii czterech meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
15: Pogoda. W nocy co prawda sporo chmur, ale też czekają nas większe przejaśnienia na zachodzie, a nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej w rejonie nadmorskim, tu do 13. Jutro w dzień pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz, w Tatrach opady śniegu. Miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 19 na północnym zachodzie. No to już wiemy co i jak z pogodą, ale żeby śnieg, ale żeby 18 centymetrów. No dobrze, teraz prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje, ponieważ chyba wszyscy stęskniliśmy się za upałami. No to za kilka minut najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Lightback i Sunshine Reggae. Wpadnie do nas muzycznie Rod Stewart, no a teraz artystka, która podobno kończąc szkołę usłyszała kiedyś będziesz sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. Kim White.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. No, gdyby policzyć jego wszystkie wielkie złote przeboje, pewnie przekroczylibyśmy liczbę 100, a może nawet i więcej. Teraz artystka, która też ma sporo przebojów, o, ale po latach jakoś tak się złożyło, że pamiętamy tylko jeden, czyli piosenkę Lepszy Model. No właśnie, trochę prowokacyjnie kiedyś zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest po latach najbardziej kojarzona?
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, Łatka, gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: No to słuchamy w takim razie Kasia Klich teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment bardzo dobre wieści koncertowe, zwłaszcza dla fanów zespołu Kompi.

jest chyba najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Sunshine Reggae i zespół Lightback. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. Słuchajcie, już 11 października w Łodzi na scenie pojawią się legendarni Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. 50-lecie pracy, no to jest nie do uwierzenia pół wieku, prawda? Dlatego koncert chyba całkiem zasłużenie nosi tytuł Królowie Życia. No i możecie tam być. Gorąco zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie bardzo proste zadanie. W 5 słowach opiszcie, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Zapraszam gorąco, zostawcie numer telefonu do siebie, no a ja przed 20 na pewno do kogoś w tej sprawie oddzwonię. 2 podwójne bilety do Łodzi na 11 października, koncert Królowie Życia, czyli zespół Kombi w szczytowej formie. No to zapraszam na złoteprzeboje.pl, traficie, mam nadzieję, bez trudu. No a teraz zespół, który na scenie też jest od lat, to już 43 lata, no ale do Kombi startu nie mają, jeżeli chodzi o długość kariery. Bon Jovi.

Zespół Bon Jovi to jeden z zespołów, przed którymi jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira. No i słuchajcie, co ciekawe, o ile doskonale wspomina spotkanie z zespołem Aerosmith, razem urządzili sobie nawet imprezę, o tyle spotkanie z Bon Jovi, zdaniem Artura Gadowskiego, no nie należało do najfajniejszych. No dobrze, Olivia Newton-John i John Travolta to za chwilę, za moment też zespół T-Love.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Reklama. Złote przeboje w drodze.
16: Deszczowy i pochmurny początek tygodnia, choć w wielu regionach poza przelotnym deszczem również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami zagrzmi. Nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotny deszcz, a miejscami burze od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg, zderzenie motocyklisty z osobówką. Mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Tilaf, czyli zespół, który na scenie jest już prawie 45 lat. No, zasłużyli sobie na miano legend. Zresztą Muniek Staszczyk przyznał, że jeżeli ktoś jest na scenie tak długo, no to staje się legendą i nie ma nic przeciwko upływowi czasu. Ale pamiętam, rozmawialiśmy o czasach minionych. Muniek Staszczyk wspominał podpisywanie kontraktu, po którym wszystko się zmieniło. Rzecz działa się w pewnym lokalu. Pieniądze dostali pod stołem w walizce. No a ponieważ lokal cieszył się złą sławą, to jedyne, o czym marzyli, to, żeby z gotówką oddalić się w bezpieczne miejsce. Takie były czasy. Tilaf, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Dave'em Stewartem. Rozmawialiśmy o ostatnich kilkudziesięciu latach i Dave Stewart wspominał, że doskonale pamięta nagrywanie pierwszej płyty zespołu. Co ciekawe, działo się to w warunkach, no, w które trudno uwierzyć.
1: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Ani mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam.
0: Tyle Dave Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Cukero i Paul Young, Senza una donna, a w planach jeszcze m.in. Cranberries, no i przypominam, po 19:00 podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli Kombi w szczytowej formie. Koncert w Łodzi 11 października.

0: pięknie. Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00 wiadomości sportowe. Po 19:00 przypominam podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. W tej sprawie zapraszam na złoteprzeboje.pl.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10/10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wieści koncertowe dla fanów zespołu Gombi. Będą bilety. Minęła 19, teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Pogoda.
12: Jutro pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na północnym zachodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Na zachodzie nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej nad morzem, tu 13.
16: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: No, powiem szczerze, niespecjalnie podoba mi się 18 cm śniegu w Tatrach. Coś złota polska jesień chyba zaczyna nam kaprysić odrobinę, ale dwo się zaczęła. Kryzysowa narzeczona w radiu Złote Przewoje za chwilę, zespół Lady Punk. W planach też Charles and Eddie. Muzycznie odwiedzi nas Blondie. No i przypominam o najważniejszym, jeszcze przed 20. Koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety.

Charles and Eddie. Nigdy nie wiem, który jest który, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Początek lat 90. brzmiał właśnie tak. No dobrze, teraz powspominamy sobie razem z Blondie początek lat 80. A propos Blondie, a propos Debbie Harry, no to zawsze już pewnie będę pamiętał historię, którą mi opowiedziała Edyta Bartosiewicz. Jak to trochę przypadkiem spotkała się z Blondie w pewnej restauracji w Londynie. No i Blondie zachowywała się bardzo ekstrawagancko, karmiąc Edytę Bartosiewicz owocami morza, które miała na talerzu. Co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę towarzyszącą, z którą przyszła sama Debbie Harry. No ciekawe, ile takich tajemnic jeszcze kryje show biznes, prawda? Blondie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, też jestem podekscytowany, przeglądając wasze wpisy na złoteprzeboje.pl. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszam was gorąco na koncert zespołu, który, no, wydawać by się mogło, jest na scenie od zawsze. Być może dlatego trasa koncertowa zespołu Kombi w ramach 50-lecia nosi wszystko mówiącą nazwę Królowie Życia. Tak też zatytułowana jest książka, którą panowie jakiś czas temu popełnili. No i kiedy zapytałem ich, dlaczego akurat taki tytuł i dlaczego tak późno zdecydowali się na książkę, no to stwierdzili, że tak wyszło.
1: Ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: Tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli zespół Kombi. Już za niedługo będę miał bilety dla was na ich koncert. Łódź, 11 października. Kto się wybierze, no to się okaże już niebawem.

0: Duran Duran. To jeszcze z czasów, kiedy w filmach o Bondzie można było usłyszeć ponadczasowe złote przeboje. No tymczasem wszyscy chyba czekamy niecierpliwie na nowego Bonda. Właściwie to wszystko już wiadomo, jeżeli chodzi o reżysera. Wszystko wiadomo na temat wytwórni. Jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, a mianowicie aktor. Kto zostanie nowym Bondem? Lista podobno jest coraz krótsza.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti Prosty Skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zobacz, Stasiu. Soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
19: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
24: Aflofarm.
25: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
26: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
25: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
27: Reklama.

Best, czyli wciąż najlepsza Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon, no i to będę ja, z bardzo dobrymi wiadomościami. Wiadomości koncertowe 11 października w Łodzi. Królowie Życia, czyli zespół Kombi, 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia. Zwłaszcza jak próbujemy sobie przypomnieć, co robiliśmy 50 lat temu, o ile robiliśmy cokolwiek. No dobrze, już za chwilę bilety, a teraz wycieczka w czasie nie aż tak odległa, rok 97 i Coolio.

0: To zespół New Order, koniec lat 80. w Radiu Złote Przeboje, no a teraz już pora na to, na co wszyscy chyba czekamy, czyli podwójne bilety na koncert Królowie Życia zespołu Kombi w Łodzi 11 października. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was zadanie, czyli w 5 słowach opisz, z czym kojarzą się Królowie Życia. No i na naszych stronach internetowych mnóstwo ciekawych wpisów znalazłem, między innymi Jacek. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jacek, czyli największy w Polsce fan zespołu Kombi, prawda to?
1: Tak, nie tylko Kombi, ale bardzo lubię polskie zespoły.
0: Czy ty pamiętasz, co napisałeś, czy mam przypomnieć?
1: Pamiętam, żyj krótko i szybko.
0: Żyj szybko, umieraj młodo, tak to dokładnie jest.
1: O właśnie, żyj szybko, umieraj młodo. To takiego było.
0: Jacek, słuchaj, żyj szybko, ale żyj nam 100 lat. Idziesz na koncert zespołu Kombi.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Ale ciekawych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. W 5 słowach powiedz, z czym ci się kojarzą Królowie Życia. No i również w 5 słowach zmieścił się Janusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, pamiętasz, co napisałeś, czy mam przypomnieć?
2: Wszystko, czego dusza zapragnie.
0: Mieć wszystko, czego dusza zapragnie. Tak. To jest twój wpis. Januszu, powiem tak, jeżeli twoja dusza pragnie biletów na Kombi, no to masz wszystko.
2: No to już super.
0: Od dawna jesteś fanem?
2: No, bardzo dawno.
0: To będzie 50 lat, czy mniej?
2: Nie, mniej trochę, mniej. Ale około 40.
0: Około 40. Janusz, słuchaj, no to wręczam w takim razie podwójne bilety. Baw się dobrze w Łodzi.
2: Dziękuję pięknie.
0: No i to oczywiście nie koniec biletów. Zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety będą już jutro.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. Tymczasem powoli zbliża się 20 po 20 nasza radiowa strefa gości. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika?
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu.

0: ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów. Ulica Przemysłowa 14B.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Reklama.
15: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj gwiazdy światowego formatu. Na początek artysta, który swoim sukcesem przed laty, jak przyznał, był odrobinę zaskoczony. Obecnie największego przeboju zespołu Alphaville pewnie słuchała połowa populacji Ziemi. Marian Gold, zespół Alphaville, na scenie ponad 4 dekady. Dlatego tematów na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: No było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą.
1: I never even tried, to copy him or to be like him or to follow in his musical footsteps.
2: Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami, w sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście. Marian Giont, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: Polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić, od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy. Ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80.
1: This is very hard to... I don't know. I mean, I think the 80s were probably the last...
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz... Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem. Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej, my wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
2: Always choose that instrument what I think is the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
1: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
1: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
1: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: No a skoro już światowe gwiazdy dzisiaj w programie Cała Muzyka, to za moment Mick Hucknall i zespół Simply Red.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Powiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong and he
0: was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: Well, I mean, that's going to take me half an hour to answer that question.
2: Wow, no to zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20, 25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia. People were buying cassette tapes
0: and vinyl. You know, it changes all the time. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki z Simply Red. To muzyka łączy ludzi. So the response is generally
0: the same, I would say. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym początku. Od pierwszego singla, Money's Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata. Cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
2: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino, wino z całego świata.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki.

0: nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: 21 właśnie minęła, dzisiaj gwiazdy światowego formatu w programie Cała Muzyka. Nazwa zespołu Simply Red miała brzmieć zupełnie inaczej, czyli Red. No, na szczęście Mick Hucknall, który upierał się przy słowie Red, nie postawił na swoim i mamy zespół Simply Red. Takich niezwykłych historii dzisiaj na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. No, prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hackna z zespół Simply Red. Skoro mówimy o legendach, pamiętam, Rod Stewart kiedyś opowiadał mi, że kocha grać w Las Vegas, ponieważ traktują go tam jak Elvisa. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsce, oprócz Polski oczywiście?
1: No, not really, because...
2: Nie, tak naprawdę chyba nie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka łączy ludzi razem, więc przychodzą na koncert, znając nasz zespół Simply Red i naszą muzykę. To właściwie sprawia, że publiczność jest taka sama, gdziekolwiek jesteś, bo mają tę jedną, jedyną wspólną cechę, czyli muzykę Simply Red. Nie ma to znaczenia, gdzie gramy koncert.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość, Mick Hackna z zespół Simply Red. Porozmawiajmy o muzyce. Jeden z twoich poprzednich albumów Big Love był pełen miłości. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że bez miłości nie byłoby nas tutaj. Powiedz, co sądzisz o innej swojej płycie, trochę różniącej się od Big Love, czyli o albumie Blue Eyed Soul.
2: Wśród moich znajomych żartuję, że album Big Love był takim moim tatusiowym albumem. Opowiada o więzi rodzinnej. Jest na nim piosenka dedykowana mojemu ojcu. Wiele piosenek jest o mojej żonie i córce. Nowa płyta bazuje bardziej na dobrej zabawie. Mieszają się na niej specyficzne gatunki muzyczne, jak soul, R&B, funk. Przedstawiam mnie jako artystę Blue-Eyed Soul.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hackna z zespołu Simply Red. Porozmawiajmy o ważnych artystach dla ciebie. Znalazłem listę płyt, które są dla ciebie rzekomo ważne. Rozpiętość jest imponująca. Od Rolling Stonesów do Milesa Davisa. Powiedz mi, w którą stronę jest ci nieco bliżej?
1: My musical tastes are very broad.
2: Mój gust muzyczny to niezła mieszanka, ale nie ma to ogromnego wpływu na przykład moją najnowszą płytę. Przez wiele lat byłem bardzo ciekawy, eksperymentowałem z jazzem, reggae i muzyką house i pop. Ale na tej płycie akurat zdecydowałem się skupić na Blue Eyed Soul i na tym gatunku.
0: On Blue-Eyed Soul and this genre. Mick Hackna, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro rozmawiamy już o Milesie Davisie, znalazłem bardzo zabawną historię, jak to Miles Davis przerwał twoją rozmowę z pewną piękną kobietą. Co się wtedy czuje, jak Miles Davis mija cię i zaczyna z tobą rozmawiać?
2: Pamiętam to. On przechodził do toalety, a ja rozmawiałem akurat z piękną dziewczyną. Zobaczyłem go kątem oka i byłem bardzo podekscytowany, ponieważ byłem i jestem jego ogromnym fanem. Niespodziewanie zatrzymał się przy nas i zapytał: to ty jesteś Simply Red, tak? Kiwnąłem głową, na co on: bardzo podobał mi się twój album Picture Book. I odszedł. Znalazłem się wtedy w siódmym niebie. Po pierwsze, bo w ogóle wiedział, kim jestem. Po drugie, bo spodobała mu się moja muzyka. To było niesamowite. Następnym razem, kiedy go spotkałem, mieszkałem w Mediolanie, we Włoszech. Mój przyjaciel Quincy Jones organizował nagranie albumu Milesa z Gilem Evansem, Sketches of Spain. Udało mi się spotkać go przed koncertem. Ja, Quincy i Miles razem spędzaliśmy czas przed koncertem. I to była fantastyczna noc.
1: We were hanging out together before the show with Miles, myself and Quincy Jones, Gerald Albright, all these musicians. And this was a fantastic night.
0: Mick Hackna, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nie tak dawno czytałem biografię Phila Collinsa, pełną zabawnych historii, jak na przykład podchmielony Phil Collins kładł do łóżka podchmielonego Eryka Claptona. Powiedz mi, co sądzisz o takim odsłanianiu prywatności?
1: It depends.
2: To zależy. Jeśli jest to jakaś zabawna historia i może służyć rozrywce, Dlaczego nie? Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Tak się zastanawiam, czy twoje piosenki mogą być swego rodzaju pamiętnikiem. Wiem na przykład, że New Flame jest dedykowane modelce, którą spotkałeś w Japonii. Co z innymi piosenkami?
1: Well, she's now married to Tommy Hilfiger.
2: Ta modelka to teraz żona Tommy'ego Hilfigera. To dopiero prywatna historia.
1: That's a private thing, isn't it? That's a conversation. I have always looked on my music as diaries.
2: Zawsze patrzyłem na swoją muzykę jako zapiski z pamiętnika. Całkowicie opierałem ją na doświadczeniach, jakie zdobyłem. Dlatego też nie muszę właściwie pisać autobiografii, bo muzyka od 1985 roku do dziś to tak naprawdę opis moich życiowych doświadczeń. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o przyszłości muzyki.
3: Radio Złote Przeboje 103.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z Rodem Stewartem. Rozmawialiśmy o muzyce w internecie. Powiedział, że to wszystko wspaniałe, ale pod jednym warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych kanałach dystrybucji, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
1: Well, as we said earlier, music is always changing.
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, biznes muzyczny ciągle się zmienia i platformy streamingowe to przyszłość. Nie tylko Spotify, ale też Apple, YouTube. Fizyczne produkty już niedługo znikną. Może znajdzie się mała nisza na rynku dla winy, ale poza tym podstawą będą streamingi. Ale poza tym
1: myślę, że to będzie bardzo... streaming is gonna be the main thing.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Powiedz mi, co czujesz, kiedy prezentujesz nowy album? To jest trema, podekscytowanie? Co się wtedy czuje?
1: Well, I feel pleasure because I love my job. I love my profession and
2: to ogromna przyjemność, bo kocham swoją pracę. Mam dużo szczęścia, że mogę dalej tworzyć piosenki, właściwie będąc całkowicie szczerym. Nie planowałem tworzenia tego albumu. Wszystko zaczęło się od rozmowy z moim przyjacielem. Kiedy zacząłem zapisywać teksty piosenek, później mogłem śpiewać melodie. Piosenki powstawały bardzo szybko.
1: Pierwsza
2: piosenka, którą napisałem, to Thinking of You. Pierwszy numer na płycie. A później już praca. Kocham proces tworzenia muzyki.
0: Mick Hucknall w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Powiedz mi, co sądzisz o pewnego rodzaju połączeniu twojej muzyki z muzyką klasyczną? Mówię w tej chwili o albumie Symfonica in Rosso. Łatwo jest przenieść twoją muzykę na taki grunt, czy łatwo jest śpiewać razem z orkiestrą?
1: Well, that was a very exciting project.
2: To był bardzo ekscytujący projekt, ale też bardzo wymagający. To duża różnica, kiedy nie grasz do bitu. Grasz dla dyrygenta, na którego się nie patrzysz, a on stał za mną na scenie, więc zamykałem oczy i pozwalałem sobie poczuć muzykę i to, jak ją prowadził. Było to dla mnie wyzwanie i coś zupełnie innego.
1: Something different.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Rozmawiałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy z kilkoma brytyjskimi artystami, ze Stingiem, z Paulem Humphreysem, z OMD, z Rickiem Astleyem. Wszyscy oni, jak jeden mąż, użyli słowa disaster, czyli katastrofa, mówiąc o Brexicie. Co o tym sądzisz?
1: I agree. I hate it. I think it's terrible. It's
2: zgadzam się z nimi. Nienawidzę tego. Myślę, że to okropna decyzja. To najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród.
1: I can't think of another, you know, the world wars.
2: W historii Wielkiej Brytanii nie ma innego takiego zdarzenia. Wojny światowe były związane z atakami innych narodów. To jest atak na samego siebie. I jak do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, jakie byłyby tego wszystkiego plusy, zalety. To okropna wiadomość dla koncertujących muzyków. Blokadą będą dla nas granice. Generalnie przed wyruszeniem w trasę sprzęt zostaje wysłany znacznie wcześniej, kiedy ty podróżujesz do kolejnych miejsc. Więc kiedy spotkamy się z jakimkolwiek opóźnieniem związanym z dodatkową kontrolą, może zdarzyć się, że taki sprzęt nie dotrze na miejsce na czas. W związku z tym będzie to wszystko trzeba planować od nowa. Kolejna sprawa, która mnie zasmuca, to fakt, że na przykład moje pokolenie mogło cieszyć się swobodnym podróżowaniem od samego początku bycia w Unii Europejskiej. A teraz ja mam tego odmówić mojej córce. Co oznacza, że to pokolenie nie będzie mogło tak bez problemu mieszkać i pracować w krajach Unii Europejskiej. Możliwość poznania polskiego chłopaka czy dziewczyny, wzięcia ślubu.
1: this is being denied.
2: Poślubienia ich, bo pracują w Polsce czy w Londynie.
1: And I hate it.
2: Tego chcemy odmówić młodemu pokoleniu? To nie jest postęp, to jest krok do tyłu. I nienawidzę tego. Gdybym mógł, powstrzymałbym Brexit, za którym głosowali starzy ludzie żyjący w jakiejś fantazji. Więc zgadzam się z poprzednikami. Nie znoszę tego.
0: Prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje programu Cała Muzyka. Pięknie dziękuję.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce wycieczka w czasie i przestrzeni. No bo sprawdzimy, czego słuchały nasze ulubione gwiazdy, gdy same były dziećmi. Niespodzianek na pewno będzie sporo, bo pewnie okaże się, że niektóre z gwiazd słuchały dokładnie tego samego, co my. Tak było na przykład z Patrycją Markowską, która dorastała w rock'n'rollowym domu. Siłą rzeczy słuchała Perfektu, ale nie tylko.
2: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, jest, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
1: Jak słyszeliście, Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, bywała na koncertach zespołu Perfect. No kto wie, być może też szalała w jednym rzędzie tuż przed sceną z Krzysztofem Ibiszem, który też od zawsze był wielkim fanem Perfektu.
3: Z Perfektem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfektu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfekt. Piotr Kaczkowski prowadził. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfekt. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfekt? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
4: Chcę mi się z tego śmiać, nie mogę z łóżka wstać, na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot, w rozumie czuł nie śpi.
1: No a skoro pojawił nam się już kącik telewizyjny i wystąpił Krzysztof Ibisz, no to musi pojawić się też i Marcin Prokop. Czego słuchał, będąc nastolatkiem?
5: Mówiąc serio, jednym zdaniem, to uważam, że ze szczęścia i z radości nigdy żadne wielkie, wybitne dzieło ani muzyczne, ani filmowe, ani literackie nie powstało. Wszystko, co mi się podoba w sztuce, w kulturze, gdzieś wynika z trudnych przeżyć. Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale pewnie gdyby dzisiaj żył, to z Behemotem jakiś duecik by pierdyknął. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
1: No, dzisiaj nam się szykuje wieczór niezwykłych niespodzianek, bo jak się przekonacie, część dziecięcych, młodzieżowych fascynacji gwiazd innymi gwiazdami zaowocowało karierami muzycznymi. Tak było w przypadku Łukasza Zagrobelnego, który przyznał, że gdyby nie pewien koncert, to jego życie być może potoczyłoby się zupełnie inaczej.
6: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Szyjki na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało, po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny, śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shaky Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig po magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś był tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
1: No, jak słyszycie, gdyby nie koncert Shakina Stevensa, na którym był Łukasz Zagrobelny, to kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera. Jak się okazuje, sporo koncertowych dobrych wspomnień ma również Ania Wyszkoni.
7: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy to szczęście, że mieszkamy we Wrocławiu, mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
1: Jednym z takich koncertów, który Ania Wyszkoń do dzisiaj pamięta, jest koncert Miki.
7: Wiesz, niesamowicie pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Wzruszyłam się na takim momencie, kiedy na scenę wyszedł taki duży, taka lalka kościotrupa, kierowana przez tam jakiegoś lalkarza. To naprawdę tego się nie da opisać słowami, bo to było tak cudowne. Ten kościotrów wyszedł, miał takie duże rękawice i tak rękami zasłonił Mikę, tak jakby go chciał ochronić. I to była tak niesamowita chwila. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
1: Gwiazdy o gwiazdach dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. A tak swoją drogą Ania Wyszkoń o swoich muzycznych fascynacjach opowie nieco więcej już za kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce wieczór niezwykłych opowieści gwiazdy o gwiazdach. No bo przecież artyści, których my uwielbiamy słuchać, też mają swoich ukochanych artystów. Kilka minut temu Ania Wyszkoni opowiadała o swoich koncertowych fascynacjach. I właśnie takich koncertów, które wiele w życiu potrafią zmienić, było zdecydowanie więcej. Ania Wyszkoni kiedyś opowiadała o koncercie Stinga.
2: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
1: Ale jak się okazuje, artystów zakochanych w muzyce Stinga jest zdecydowanie więcej. Choćby zespół Pectus.
3: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina w Toskanii.
4: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
5: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
6: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
1: Tyle zespołu Pectus. Jak się okazuje, moi drodzy, Sting ma zdecydowanie więcej fanów. Jednym z większych fanów Stinga jest Robert Gawliński.
7: Sting. Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem takim bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ja później, co do Stinga, no oczywiście później płyta, ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Tak samo Moniczka, już żeśmy po prostu pokochali Stinga. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, no to właściwie przybił taki... Taki krok milowy zrobił.
1: Dzisiaj artyści i ich muzyczne fascynacje. Jak słyszeliście, jest całkiem spora grupa fanów Stinga. No ale muzycznych niespodzianek będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, bo o ukochanych artystach z dzieciństwa i o tym, kogo słuchali, rozmawialiśmy też między innymi z Piotrem Roguckim, aktorem, ale też muzykiem i wokalistą. No i posłuchajcie, co kształtowało nastoletniego Piotra Roguckiego.
8: No ja słuchałem, słuchałem radia, bardzo dużo radio słuchałem i tak naprawdę różne stacje i czasami całe wieczory spędzałem po prostu z rozgłośniami radiowymi. Zaczynał mieć na mnie wpływ, tak się zaczynał rozwijać nurt muzyczny polski w latach 80., 90. Był Hej, Kazik, T-Love, te wszystkie kapele, czy Lady Punk, czy Budka Suflera, to już nie aż taki, ale Jam z Ryszkiem Rydlem jeszcze. No, największy wpływ taki byłem. Jeden raz w życiu byłem fanem ogromnym. Była Sinead O'Connor. Nie wiem dlaczego, ale po prostu uderzyła we mnie jej osobowość i jakby ten rodzaj muzyczny. To był ciekawy okres, bo tak naprawdę odkrywaliśmy. Otwierały się granice między państwami i tak naprawdę ten kapitalistyczny jakby impact uderzył w Polskę z niesłychaną siłą i zaczął przejmować władzę nad umysłami, potem dopiero teraz dopiero zaczynamy dochodzić do siebie i się zastanawiać, co z tego było wartościowe, a co nie. Czy to genetycznie modyfikowane jedzenie rzeczywiście, oprócz tego, że fajnie wygląda, jest takie zdrowe. To samo w przypadku muzyki. Pojawiło się MTV, które było po prostu jakimś kompletnym przełomem tutaj u nas w kraju. No ale to wtedy właśnie się tak kształtował ten mój gust trochę. Nirvana i Guns N' Roses i takie inne zespoły. No generalnie ewolucja muzyczna u mnie od takiego zachłyśnięcia się banałami przebiegała bardzo, bardzo rozmaicie, bo teraz słucham absolutnie wszystkiego, no i tak już od parunastu lat. Wszystkiego, co jest nowatorskie, co jest eksperymentalne, co robi wrażenie, co jest trochę pod prąd, trochę inne niż nasz popowy, komercyjny chleb powszedni, który sączy się w supermarketach z głośników radiowych, kiedy sobie maszerujemy, kupując jakieś tam rzeczy.
9: I chyba wszyscy doskonale znamy przysłowie, czym skorupka za młodu. To przysłowie do muzyki pasuje idealnie. Co ciekawe, niektórzy artyści doskonale pamiętają swoje pierwsze muzyczne fascynacje. Choćby Kasia Stankiewicz, która przyznała, że pamięta, że jako kilkulatka zwróciła uwagę na Kate Bush, której piosenkę usłyszała w radiu.
10: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie, piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś zaczynamy nietypowo, bo od historii. Kilka miesięcy temu ukazał się trzeci tom wydawnictwa Archiwum Wolności Europy Karpat. To zbiór wspomnień, zdjęć i innych dokumentów poświęconych działalności opozycji demokratycznej na Podkarpaciu w latach 70. i 80. XX wieku. W każdym z tomów znajdziemy relacje wielu osób mocno rozpoznawalnych później w naszym regionie. Na przykład wita Karola Wojtowicza, wieloletniego dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie. Wojtowicz kierował tą instytucją przez ponad 32 lata do lutego 2023 roku. Wcześniej przez mniej więcej dekadę był tam pracownikiem merytorycznym. Jak zaczęła się jego działalność w opozycji? Skąd w ogóle zaangażowanie w tym zakresie? Posłuchajmy.
2: Troszkę może to krotochwilne wspomnienia i takie niezbyt uczesane. Skąd zaczęło się? Właściwie z domu wyniosłem oczywiście zainteresowania jednoznaczne. No miałem to szczęście, że gdzieś tam we wspomnieniach babci jednej, dziadka, pozostały ślady po wcześniejszej działalności pradziadków w powstaniu styczniowym. Tutaj była taka dwoistość właściwie w poglądach, bo ojciec mój w czasie studiów na Akademii Handlowej w Krakowie wstąpił do konspiracyjnych struktur SD, natomiast dziadek macierzysty był zwolennikiem Piłsudskiego. Pamiętam jako małe dziecko jeszcze, jak dziadkowie obydwaj brali się za krawaty podczas gorących rozmów. Babcie to jakoś próbowały przecinać, żeby nie doszło do bijatyki. Właściwie strona ojca była bardziej za Dmowskim, a strona mojej matki bardziej za Piłsudskim. I oczywiście te poglądy były bardzo żywe, bo uległ temu i mój ojciec, i jego ojciec, bo to właściwie szło z rodziny babci. Babcia urodziła się w Czutcu i jej brat starszy, Marian Bartłomiej Radwański, no, był zdecydowanym zwolennikiem Dmowskiego. I ta cała działalność, prawda, domowa także na mnie wpłynęła. Dziadka z kolei macierzystego po kądzieli, pamiętam z nasłuchu audycji tych zakazanych, z takiej śmiesznej pozycji, prawda, pochylony przy taborecie, przykryty kocem, no to cóż takiego małego chłopca mogło interesować, co dziadek tam robi pod tym namiotem, więc wślizgiwałem się i no, słuchałem. To nie rozumiałem, ale słuchałem. A okazało się, że bardzo dużo jednak tych rzeczy zapadało, ciekawość wzrastała i w momencie, kiedy trafiłem na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak szczęśliwie się złożyło, że na tym samym piętrze mieszkał Bogdan Bolusewicz. I jakoś bardzo szybko się odnaleźliśmy. On mówił o tych rzeczach, które znałem z opowieści dziadka czy z nasłuchu, więc byłem niezwykle tym zainteresowany. Potem miałem to szczęście, że zapoznał mnie z Januszem Krupskim. To był wspaniały człowiek, kryształowej uczciwości, myślący przede wszystkim o innych, myślący o Polsce. I z Januszem i z jego przyjaciółmi coraz częściej przebywałem. Janusz opowiadał o tych swoich pomysłach, jak on widzi tę przyszłość.
1: Już na studiach wit Karol Wojtowicz razem z przyjaciółmi zredagował i wydał m.in. zapis numer 1.
2: Cóż to był zapis numer 1? Było to pierwsze właściwie w Demoludach, ta piękna nazwa, któż ją jeszcze pamięta, pismo literackie. Matryce przywożone były, znaczy tekst był przywożony z Warszawy, bo on najpierw wyszedł w Warszawie tą metodą na przebitkę, czyli tam 6 w porywach, 7 dobrych, właściwie czytelnych, słabo, ale czytelnych kopii się osiągało. Ponieważ udało się nam uzyskać powielacz, bodajże pierwszy powielacz, jaki miała opozycja antykomunistyczna wówczas, Janusz zdecydował się, że na tym powielaczu wydamy zapis numer 1 i zaczęliśmy jego produkcję. Oczywiście radość była ogromna, w drukowaniu tego zapisu. Ja miałem to szczęście, że zajmowałem się organizowaniem tych początkowych miejsc do druku, organizowaniem zespołów drukarzy, ale wcześniej jeszcze myśmy w akademiku na Sławińskiego, tak się nazywała wówczas ulica, dzisiaj niecała, tam w naszym pokoju studenckim, jak koledzy wyjeżdżali na sobotę, niedzielę, to myśmy wtedy drukowali, to począwszy właściwie zaraz na początku, pod koniec 76 roku, skargi zbiorowe i pojedyncze. No tak to wyglądały te początki, a potem to już się zaczęło, człowiek już w tym musiał po prostu być, bo to dawało wiele radości, że pewne akcje, które robimy, po prostu się udają. I tak było do końca studiów.
1: Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, jeden z redaktorów trzech tomów wydawnictwa Archiwum Wolności Europy Karpat.
3: Jeżeli Państwo przeczytacie ten wywiad, to będziecie wiedzieli, że nie tylko do końca studiów, zresztą obecność wita tutaj, chociaż do końca nie wiem, co jednak przeważyło, czy Piłsudski, czy Dmowski, no ale idea wolności i niepodległości. Szanowni Państwo, wywiady i rozmowy jest jedną z form, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę też na materiały i artykuły przygotowane o pewnych ważnych postaciach, no właśnie z historii regionu, które dawały również świadectwo swoim życiem o tym, że poczucie wolności, ale też tej solidarności międzynarodowej jest olbrzymie. Kolejną osobą, którą chciałbym wywołać troszeczkę do raportu, jest postać pana Adama Pędzioła. Powiem dlaczego, uzasadnię od razu, bo to nie tylko działacz opozycyjny, który, przepraszam bardzo, rozwalał system, ale później był tym, który w czasie transformacji budował ten nowy system. Jak to rewolucjoniści czasem doświadczali, zrobić rewolucję to w zasadzie to jest połowa sukcesu, a jeśli nawet nie, tylko początek drogi. Później opanować to wszystko i zbudować i dać temu sens tak, żeby właśnie przy poszanowaniu tej historii, tej tradycji i umiłowania do wolności, do tego wszystkiego, co buduje w nas poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, no nie jest to proces łatwy. Trwa 30 lat i podejrzewam, że przynajmniej do końca mojej kadencji jeszcze będzie trwał. Niemniej jednak bardzo bym prosił pana o podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat, to znaczy właśnie tego przejścia z bycia opozycjonistą, walczącym rewolucjonistą, niezależnym zrzeszeniem studentów, a później między innymi wojewoda Przemyski i ten, który budował nową Rzeczpospolitą.
1: Adam Pędzioł, wojewoda Przemyski za rządów Hanny Suchockiej.
4: Na początku chciałem podziękować zespołowi za podjęcie pewnego zagadnienia, które z różnych powodów jest albo marginalizowane, albo pomijane, albo gdzieś uważa się, że to jest może na później i tak dalej, dlatego że jesteśmy pokoleniem, które wpisuje się w cały ciąg naszej historii walki o wolność, albo jej utrzymanie, albo pielęgnowanie, ale w każdym bądź razie ta wolność jest wpisana w naszą tożsamość. Przez te wszystkie wieki ta dbałość o naszą wolność, aż po Rzeczpospolitą, po 1569 roku, Obojga Narodów, która była tak fenomenalnym zjawiskiem, że przyciągała ludzi, którzy niekoniecznie uważali, że we wszystkim jest nam po drodze. Uważali, że ta idea wolności, a zwłaszcza wtedy, kiedy dookoła szalały tyranie, XVIII czy koniec XVII wieku to szczególnie jest widoczne, to tutaj było to poczucie wolności. Ta dbałość o wolność kazała tym trzem czarnym orłom zlikwidować tę wolność. Nie z tego powodu, że gospodarka, że byliśmy tacy bitni i tak dalej. Nie, z powodu tego, że potrafiliśmy zaszczepiać wolność kolejnym pokoleniom. I to było już za dużo dla dzisiejszego, no w tym mniej więcej miejscu, Berlina, Moskwy czy Wiednia. Jesteśmy tym pokoleniem, które działało tak, jak umieliśmy najlepiej, czyli bez przemocy, ponieważ II wojna światowa kosztowała nas zbyt wiele krwi i trzeba było szukać takich sposobów na odzyskanie wolności, które nie wiązały się z taką hekatombą krwi. To mi się wydaje, że ten ruch non-violence, jakby powiedzieli na zachodzie Europy, on był konieczny. Mimo że wielu miało chęć pójść na skróty i szybciej rozwiązać te problemy. Ale nienawiść, która się rodzi w takich sytuacjach, ona ma dużo gorsze żniwo w przyszłości niż mozolna walka o utrzymanie i odzyskanie i utrzymanie wolności i niepodległości. Ruch Solidarność, który absolutnie fenomenalny w historii świata, to jak się skończyło, to każdy niech sobie odpowie sam, ile ma w tym udziału. Ale wydaje mi się, że mieliśmy wielką perspektywę, którą nie umieliśmy do końca wykorzystać.
1: Mówił Adam Pęzioł, działacz opozycji demokratycznej w regionie, później wojewoda przemyski za rządów Hanny Suchockiej. Do wydawnictwa Archiwum Wolności Europy Karpat wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz już sport. W najbliższy piątek o 18:00 hokeiści STS-u Sanok Sokół rozegrają drugi mecz w sezonie, który będzie jednak pierwszym ligowym spotkaniem na własnym obiekcie. Rywalem będą zawodnicy JKH GKS Jastrzębie. W ostatni wtorek Sanoczanie przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice 1-5. Kolejny mecz w terminarzu z Zagłębiem Sosnowiec, który miał być rozegrany na arenie Sanok w ostatni piątek, został zaś przełożony na 29 września z uwagi na udział drużyny w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. Prezes klubu Marek Pieniążek podkreśla, że współpraca z Sokołem jest ratunkiem dla klubu z Sanoka.
0: Tym żyją Bieszczady.
5: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców, dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze.
1: Mówił prezes STS Sokół Sanok Marek Pieniążek. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
6: Jest dużo spraw sportowych. Drużyna sanocka też zaczęła w połowie sierpnia przygotowania do ligi. Strona ukraińska, ja mówię o zawodnikach, tych obcokrajowcach, też się zaczęli przygotowywać dopiero od 23 sierpnia. Także to po tych sparingach widać, że jeszcze jest dużo niedociągnięć, niedokładności, te podania nie są takie, jakie mają być, ale to już jest rola trenera, nie moja. Dużo jest tu spraw organizacyjnych, sportowych, takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco. I do końca jeszcze też są pewne sprawy, które musimy wyjaśnić. Jest dużo też przekładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów podogrywać te terminy. W Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, któremu też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania.
1: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS-u Sanok Sokół. Dodajmy jeszcze, że do drużyny z Sanoka dołączył ostatnio łotewski bramkarz Erik Zwitels, który w poprzednim sezonie występował w GKS-ie Tychy. To jeden z ciekawszych transferów w Tauron Hockey Ligi. W kadrze STS-u znajdziemy też więcej doświadczonych zawodników. Wśród nich jest m.in. Radosław Sawicki, wychowanek Sanoka i wielokrotny reprezentant Polski, który wrócił do STS-u po występach w innych klubach. W bramce w inauguracyjnym spotkaniu z GKS-em Katowice wystąpili Witos i Michał Buczek, w obronie m.in. Maksym Truszczenko, Michał Ratuszny, Aleksandr Sydrenko, Wiktor Zacharow i Oleksij Borodaj. Formację ofensywną tworzą Radosław Sawicki, Krystian Mazur, Daniło Olinik, Kacper Starościak, Jakub Krzyżak i Kamil Karnas. Zespół prowadzi Olek Szafarenko, a władze STS-u Sanok podkreślają, że mimo współpracy z Sokołem Kijów, klub pozostaje polskim zespołem z Sanoka i dysponuje według prezesa Marka Pieniążka solidnym budżetem na cały sezon.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz wracamy już do niezwykłego, trzytomowego wydawnictwa, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Jedną z bohaterek drugiego tomu Archiwum Wolności Europy Karpat jest Teresa Baranowska, w latach 70. i 80. związana z opozycją na Śląsku i w Bieszczadach, kobieta, której rodzina pochodzi z Kresów II Rzeczypospolitej.
7: Rodzice stracili swoją małą ojczyznę, no to przed wojną było województwo nowogródzkie, Nowogródek, także nie południe, a bardziej północ Polski. Ja urodziłam się jako dziecko repatriantów już w Bydgoszczy, ale rodzice ciągle tęsknili za swoją małą ojczyznę. Oczywiście brali udział w konspiracji na Nowogródczyźnie, która była bardzo rozwinięta. Po wojnie szybko mój ojciec zmarł, ponieważ był posądzany o współpracę z podziemiem, co było nieprawdą, ale wiecznie był przesłuchiwany, wzywany w Bydgoszczy na różnego rodzaju przesłuchania, rewizje u nas były w domu. Ojciec mój zmarł w 1951 roku. Studia rozpoczęłam w Katowicach i potem w zasadzie przez ponad 40 lat byłam związana ze Śląskiem. Będąc studentką czwartego roku filologii polskiej, brałam udział w wydarzeniach marcowych. Zresztą Bohdan Urbankowski napisał również i o mnie w swojej książce Przedwiośnie, apostrof 68. I to u mnie zapoczątkowało jakiś taki bunt. Potem będąc młodą nauczycielką w zespole szkół handlowych, czasami opowiadałam jakieś kawały polityczne. W tym czasie wszyscy też opowiadali kawały polityczne. No i byłam wzywana przez SB za moją postawę. Byłam wtedy przerażona, muszę powiedzieć, tym wszystkim. Także jak wróciłam do pokoju nauczycielskiego, to jak zawsze mówię, a Teresa, znasz już może jakiś nowy kawał czy coś, opowiedz. Ja mówię, że nie, bo czy wiecie, kto budował Białomorkanał? Ci, co opowiadali kawały polityczne. A kto im pomagał? Ci, którzy słuchali. No i tak to wszystko wyglądało. Włączyłam się w organizację Solidarności, no a potem też wstąpiłam do Konfederacji Polski Niepodległej. Byłam później internowana, jak wszyscy działacze.
1: Bieszczadzki rozdział w życiu Teresy Baranowskiej zaczyna się po stanie wojennym.
7: Starałam się reaktywować Konfederację Polski Niepodległej i tutaj w Bieszczadach zorganizowałam taki zjazd na Połoninie Wetlińskiej. No ale oczywiście jeden z kolegów, który później się okazał TW, tak dokładnie opisał, że nawet jakim szlakiem kto tam się wspinał na Połoninę, gdzie kto u kogo mieszkał, w jakiej wsi, więc byliśmy spacyfikowani. Ale dalej prowadziłam też działalność solidarnościową, no przede wszystkim, ponieważ byłam bardzo śledzona, więc nie mogłam sobie na wiele rzeczy pozwolić, ale kolportowałam prasę podziemną i w 1984 roku wraz z Romanem Szeremietiewem, Tadeuszem Stańskim odeszliśmy z Konfederacji Polski Niepodległej i w zasadzie reaktywowaliśmy Polską Partię Niepodległościową. Ale dalej też działałam na rzecz Solidarności. Nawet chciałam młodzież wciągnąć do tego ruchu. Założyłam z kolegami Kluby Młodzieży Solidarnej i wydawaliśmy pismo młodzieżowe Bajtel. To już był 87 rok. Już wtedy szykan takich nie było, muszę powiedzieć już, bo od 87 roku nie miałam żadnej rewizji w domu, ani też mnie nie wsadzano do przechowalni, jak oni zawsze mówili z okazji różnych rocznic. Przychodzili i brali mnie na 24, na 48 godzin do przechowalni. No w tych przechowalniach to sobie przysiedziałam. Dzisiaj koleżankom opowiadałam, że nawet siedziałam w Olsztynie. To był chyba 84 rok. Pojechałam do Barczewa, do Romka Szeremietiewa. Z jego żoną się umówiłyśmy, że jeden miesiąc ona będzie miała widzenie, drugi miesiąc ja, no bo trzeba było też jakoś działać. No więc z paczką przyjeżdżam pod więzienie w Barczewie. Nagle przyjeżdża taki samochód milicyjny. i oczywiście mnie zwijają. Pani z nami pozwoli.
1: Opowiadała Teresa Baranowska. Zachęcamy do sięgnięcia po trzytomowe wydawnictwo Archiwum Wolności Europy Karpat. A teraz w naszym programie czas już na rozmowę o dwóch ważnych miejscach na Podkarpaciu, w których pielęgnowana jest kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce. Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
8: Dzień dobry, witam.
1: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej, i pod każdym innym względem, prawda?
8: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce, bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspanialej Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mam jeszcze oddział Sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat i to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych, czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat, chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury, także to jest ciekawe zjawisko bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą, składa się z dwóch dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze, występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza, te, z którymi Osławiany, zespół Osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach, a pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o dwójkę zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół Osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
1: A jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie sanockim, stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady? W powiecie sanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa licząca 1500 mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
8: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też z Kalnikowa, z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły. Także tak dosyć prężnie to wygląda. I w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń. Także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
1: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński. Budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
8: Tutaj się działo bardzo wiele różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San. Także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną. I tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej, potem z okresu międzywojennego, pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl i inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać. I w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Frank. Kuzmenko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie, więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego Oleś Kurbas z Charkowa, ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko było, oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe, także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistyczną Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
1: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
8: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały. I potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. Jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania, zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy. To była jedyna perła nad Sanem po prostu, więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło, ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra, bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
1: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data dla historii tego budynku. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
8: Tak, szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak nam wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył. Ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa. Jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał, słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę. Te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały, my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w domu ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, z kulturą polską. Czy jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są, na przykład jest przedszkole Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców, i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Na Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To 5 kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie właśnie z utrzymaniem tego potężnego gmachu?
8: Tak, remont jest też strasznym wyzwaniem. Utrzymanie samo też, to ile dobrze pamiętam, 2024 czy 2025 rok, takie wydatki z bieżącym funkcjonowaniem oprócz personelu budynku, czyli koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody, przeglądy, serwisy i tak dalej, to blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Jest to spora kwota. Część tego udaje się pokryć dzięki wsparciu darczyńców. To są większe kwoty, mniejsze kwoty, różnie bywa, ale też jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu funduszy, w pisaniu projektów i tam często się zdarza, że są koszty pośrednie związane z taką bieżącą działalnością organizacji i wtedy te środki są na to wykorzystywane. Jest to wyzwanie, no ale jak się chce mieć pałac, no to trzeba na niego zebrać fundusze.
1: 2022 rok to był chyba taki przełomowy moment, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Moment, który z jednej strony oznaczał tragiczne rozszerzenie wojny, ale z drugiej strony otworzył oczy wielu ludziom na potrzeby ukraińskiej mniejszości, ale przede wszystkim diaspory, czyli tych, którzy uciekali przed wojną.
8: Tak, wtedy po prostu pojawiło się dużo innych organizacji międzynarodowych, tak zwanych NGO, które przyszły z funduszami, ale jednocześnie to są duże organizacje, które nie podejmują szybko działań, ale mogą wesprzeć finansowo inne działania. Natomiast co jest ważne, że te działania, które my prowadziliśmy po 2022 roku, oprócz sfery oczywiście humanitarnej i wsparcia tych, którzy uciekali przed wojną, nie robiliśmy w zasadzie dużo nowego, bo te działania, które robimy teraz, to są kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej, tylko teraz robimy to w o wiele większej skali. Bo takie cykliczne warsztaty cotygodniowe zaczynaliśmy jeszcze w 2019-2020 roku, więc potem to się tylko zintensyfikowało i zaczęliśmy też mieć więcej odbiorców i osób, które chciały korzystać z takich warsztatów, ale nawet przychodziły i same inicjowały takie zajęcia. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, w zasadzie od 2011 roku. Ja mieszkam w Przemyślu od 2012 roku i tu stale był na początku nieduży zespół, dwu-trzyosobowy, teraz się rozrósł. Osób, które po prostu pisały projekty, starały się uzyskać dofinansowania, bo pojawienie się samych organizacji dużych, które miały fundusze i były gotowe przekazać te fundusze innej organizacji, to nie polegało na tym, że przychodzi ktoś, komu się podaje numer konta i on wpłaca te pieniądze. Chodzi o to, że przechodziło się taki skomplikowany proces badania potencjału organizacji, czyli czy ta organizacja jest legalnie zarejestrowana, jaką ma politykę wydatkowania pieniędzy, formy kontroli, nadzoru, sposób zarządzania pieniędzmi, doświadczenie w realizacji projektów. I gdyby nie to doświadczenie, które mieliśmy zdobyte wcześniej, na przykład też przy funduszach norweskich, nie moglibyśmy tych środków nigdy uzyskać. Także to nie jest tak, że nam się coś trafiło, tylko po prostu my to pracowaliśmy stale, ciągle i byliśmy w stanie
1: organizacyjnie przerobić tego.
8: Tak, zrobić takie projekty, bo otrzymać grant na przykład 1 000 000 złotych jest wyzwaniem, ale o wiele większym wyzwaniem jest wydać te pieniądze dobrze, zgodnie z budżetem i potem to jeszcze rozliczyć. Także my po prostu byliśmy do takiej pracy gotowi, bo stale się szkoliliśmy, rozrastaliśmy, szukaliśmy funduszy na działania z różnych źródeł, bo to były i państwowe, i niepaństwowe, prywatne. Także po prostu zmieniła się skala bardzo mocno, bo przed 2022 rokiem wszystko, co robiliśmy, to był taki zrównoważony rozwój, czyli krok po kroku coraz szybciej, a w 2022 roku stało się coś, co było zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, bo to był taki duży wybuch też naszego potencjału.
1: Bo potrzeb,
8: tak, z jednej osoby, która tutaj pracowała, po kilku miesiącach mieliśmy blisko 100 osób, więc to jest duże, to było też duże obciążenie dla organizacji, bo to trzeba było sporo zmienić, poszerzyć w tej działalności, żeby móc tym w sposób dobry zarządzać.
1: Później na pewno ciężkim przejściem był okres, w którym ta wojna w Ukrainie stała się dla świata czymś normalnym, czymś zwyczajnym i ta pomoc zewnętrzna zapewne też zaczęła maleć.
8: Częściowo zaczęła maleć, natomiast to jest tak, że my jesteśmy w Przemyślu, miejscu przy granicy i tutaj oczy kilku organizacji są zwrócone na to miejsce. dlatego że widzą, też monitorują sytuację, widzą, że stale przyjeżdżają nowe osoby do Polski, które wcześniej nie przyjeżdżały, ale już mają dosyć i nawet w 2026 roku latem decydują się na wyjazd z Ukrainy po raz pierwszy, nie wiem, z obwodu charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego czy innych. Także my dzięki wsparciu partnerów takich jak na przykład CARE czy ostatnio IOM możemy dalej działać i wspierać te osoby, bo jak my się nimi nie zaopiekujemy, no to pewnie nikt się nimi nie zajmie.
1: Wspomnieliśmy o waszej zdolności do pozyskiwania grantów. Widać to także w działalności kulturalnej. Za nami między innymi dwie edycje Festiwalu Miasto z Rzeką, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Świetne wydarzenie. Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
8: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną. Miał takie trzy nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć. Ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami. No i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury. Otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką, więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby, mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
1: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
8: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Natomiast no, pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
1: Ale już sporo rzeczy też udało się osiągnąć, choćby inicjatywa Wspólnie na 100, która tu szczególnie latem inicjuje mnóstwo fajnych wydarzeń, z którą razem świętujecie niepodległość Polski 11 listopada. To pokazuje, że jest coraz więcej osób otwartych na współdziałanie, prawda?
8: Tak, my jesteśmy zadowoleni z tych ostatnich lat, że pomimo tego, że atmosfera jest powiedzmy niezbyt dobra, to jednak jest tu grupa osób, grono osób, które stale się powiększa, korzystających z naszych wydarzeń i chętnie przychodzących i też, którzy są nie tylko odbiorcami, ale też proponują, żeby coś zrobić razem lub nawet po prostu robią, także z tego się bardzo cieszymy, że przychodzą dzieciaki polskie i ukraińskie i sobie razem śpiewają, czy coś oglądają. Po to to jest miejsce i tak widzimy też takie instytucje kultury obywatelskie, czyli otwarte na różnych ludzi, otwarte w różnych godzinach, dostępne. I też festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. To też buduje pozytywny wizerunek miasta, że jest tutaj taki dom ukraiński w Przemyślu, który zaprasza na różne inicjatywy i wychodzi szeroko z taką informacją o swojej działalności poza Przemyśl, nawet poza Polskę. Podpisaliśmy taki list intencyjny o współpracy z jednym z wydziałów Uniwersytetu w Oslo i wspólnie złożyliśmy projekt na realizację działań w 2027 roku. Takich propozycji mamy coraz więcej. Też zdarza się tak, że niektóre instytucje kulturalne miały projekty partnerskie razem z podmiotami z Ukrainy i nie mogą konferencji zamykających realizować w Ukrainie ze względu bezpieczeństwa, więc trafiają wtedy do nas i my gościmy takie spotkania w domu ukraińskim.
1: Ta działalność kulturalna jest świetnym pomysłem tak naprawdę na wyjście ze swojej bańki. Jeszcze w latach 90. faktycznie miało się wrażenie, że owszem, działają te ukraińskie zespoły, zespół Krajka, ale miało się wrażenie, że to jest miejsce zamknięte. Teraz to się wyraźnie zmienia.
8: W latach 90. to nie mieszkałem wtedy w Przemyśle, mieszkałem wtedy na Pomorzu. Na pewno było inaczej, dlatego że związek czy społeczność ukraińska nie była właścicielem i gospodarzem tego miejsca. Więc trudno się zapraszało do czegoś, co nie jest twoje. To po pierwsze. Pamiętam, jak byłem studentem i w 2007-2008 roku, jadąc do Kijowa, przejeżdżałem przez Przemyśl i postanowiłem zobaczyć dom ukraiński, jak wygląda. I wszedłem tutaj do środka, do tej kamienicy i byłem trochę przerażony tym, że jest ta klatka schodowa z jakimiś strasznymi napisami, z bardzo słabej jakości graffiti i tak dalej. I to nie było miejsce, do którego
1: chciało się wchodzić.
8: Do którego chciało się jakoś chodzić, czy nawet zapraszać, nie? I tym bardziej jakby to, co robiła przez lata społeczność ukraińska, żeby to utrzymać na tyle, ile było to możliwe i tak dalej, jakby zasługuje na uznanie i szacunek, bo wierzyli w to, że to się w końcu odbędzie. A w momencie, w którym ty zostajesz gospodarzem w tym miejscu, zapraszasz, możesz to animować, zmienia się to zupełnie, tak? To ma swoje nowe wyzwania, ponieważ musisz budynek wyremontować. Znaczy nie musisz, ale chcesz go wyremontować, żeby był przyjazny, otwarty, żeby ładnie wyglądał, żeby odsłonić zabytkowe polichromie, odrestaurować parkiety. Bardzo drogie wyzwanie, ale postanowiliśmy, że będziemy to robić. Także tutaj myślę, że kluczowe nie jest to, że się coś zmieniło w środowisku ukraińskim, tylko to, że zmieniły się okoliczności po prostu, czyli dom ukraiński stał się naszym domem w sensie takim własnościowym, ale jednocześnie dalej po prostu otwartym na różne inicjatywy.
1: Prowadzenie działalności ukierunkowanej tylko na Ukraińców, prowadzenie ukraińskich zespołów ludowych i tak dalej jest również istotne, bo ciągle mamy na Podkarpaciu całkiem sporą mniejszość ukraińską.
8: Tak, no mniejszość jest kilkutysięczna, czyli to ani dużo, ani mało, także jakby nie potrafię tego ocenić, ale jest to mniejszość dosyć taka aktywna. Tu mamy samych zespołów działających czy wspierających przez Związek Ukraińców kilka, bo to jest zespół tańca ludowego Arkan, który ma 3 grupy wiekowe, także zespół Krajka, który jest też bardzo już uznanym zespołem w środowisku, zajmującym się muzyką tradycyjną w Polsce. Nie tylko w ukraińskim, ale w ogóle w tym ogólnopolsko biorąc w tym środowisku. Teraz już wyrasta druga młodsza siostra czy córka Krajki, Krajeczka. Wróciliśmy niedawno właśnie z Lublina, gdzie byliśmy zaproszeni do domu na Podwalu na poprowadzenie warsztatów z gier i zabaw dla dzieci w Lublinie. Byliśmy wydawcą muzycznej antologii Nadsania, albumu dwupłytowego z folklorem ukraińskim tutaj z Przemyskiego. Ta płyta w 2025 roku wygrała w najbardziej prestiżowym konkursie, który docenia właśnie takie wydania autentyczne i publikacje autentyczne, więc to już jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy kapelę rockową, dziecięcą, kapelę etno, też dziecięcą, także tu się sporo dzieje, czego tak z pozoru nie widać, ale te zespoły ciągle gdzieś występują w Elblągu, w Koszalinie, są zapraszane na różne wydarzenia, także mamy tego sporo, pomimo tego, że budynek jest duży, sporo już wyremontowaliśmy za ponad 16 milionów złotych, to jednak bywa tak, że jak mamy jakieś nieprzewidziane jedno, dwa spotkanie dodatkowe jednego dnia, to nie mam gdzie usiąść, bo wszystkie pomieszczenia są zajęte, także to cieszy.
1: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu domu ukraińskiego. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
8: Dziękuję i zapraszam do domu ukraińskiego w Przemyślu.
0: Sport.
1: Teraz jeszcze ciekawostka sportowa. 19-letni Adrian Rzeźnik został najmłodszym mistrzem Polski w historii rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Rzeszowski kierowca, pilotowany przez Kamila Kozdronia, przypieczętował zdobycie tytułu zwycięstwem w 70. rajdzie Wisły, finałowej rundzie KIK RSMP. Załoga Orlen Teamu wygrała w tym sezonie 3 z 6 rund, triumfując wcześniej także w 54. rajdzie świdnickim czy 35. rajdzie rzeszowskim. W piątkowym etapie rajdu Wisły Rzeźnik i Kozdroń wygrali wszystkie 6 odcinków specjalnych, budując niemal 35 sekund przewagi. Adrian Rzeźnik zdobył mistrzowski tytuł już w swoim debiutanckim sezonie w krajowym czempionacie. Kierowca rozpoczął rajdową karierę w wieku 12 lat. Wcześniej zdobył m.in. tytuł wicemistrza Litwy w klasie Lark 3.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Ostatnie dni przyniosły nam mnóstwo dyskusji na temat funkcjonowania szpitala powiatowego w Sanoku. Coraz więcej mówi się o możliwej likwidacji bądź radykalnym ograniczeniu działalności tej lecznicy. Najpoważniejszym problemem pozostaje sytuacja finansowa SPZOS. Zadłużenie placówki przekroczyło 214 milionów złotych, a miesięczny deficyt operacyjny wynosi około 3,5 miliona. Władze powiatu i dyrekcja przekonują, że bez zdecydowanych cięć kosztów oraz bez zmian organizacyjnych dalsze funkcjonowanie szpitala będzie zagrożone. Plan restrukturyzacji zakłada m.in. ograniczenie zatrudnienia i dostosowanie kosztów pracy do możliwości finansowych placówki, co spotyka się z ostrym sprzeciwem części załogi. Wioletta Kasperska, dyrektor szpitala, nie gryzie się w język, mówiąc o sytuacji finansowej tej placówki.
0: Zdrowy Bieszczady.
9: Niestety mam też takie przypadki nierynkowe, że godzina, zwykła godzina pracy poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiąca. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc, tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają wam spokoju do pracy, czyli to są przestrzenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy, to za chwileczkę jest kwestia kotłowni, później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, a co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud w poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam spowodować, żeby te grafiki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację, czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat. No po prostu nie da się w taki sposób funkcjonować, dlatego że konsekwencje państwo ponoszą, tak? Ja wiem, że przez lata było wygodnie, czy w administracji, czy nie wiem, czy w transporcie, czy na niektórych oddziałach, no bo mam też oddziały i tu mówię, liczby nie kłamią, gdzie jest ponad 20 jakby osób za dużo.
1: Mówiła dyrektor sanowskiego szpitala Wioletta Kasperska. Pracownicy szpitala nie zgadzają się oczywiście z tak ostrą diagnozą sytuacji. Ostrzegają, że kolejne odejścia mogą dodatkowo ograniczyć możliwości leczenia mieszkańców. Ostatnia sesja Rady Powiatu nie przyniosła przełomu. Przed władzami powiatu pozostaje niezwykle trudne zadanie. Zatrzymać spiralę zadłużenia, przeprowadzić restrukturyzację i jednocześnie zapewnić mieszkańcom Sanoka dostęp do świadczeń medycznych.
0: Sport w Bieszczadach.
1: Od 2024 roku w Bieszczadach organizowany jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. To doskonały przykład na współpracę organizacji pozarządowej Fundacji Bieg Rzeźnika z samorządami po polskiej i słowackiej stronie granicy. Jak narodził się pomysł tej imprezy? O tym już teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika. Witaj.
10: Dzień dobry panu bardzo.
1: Oraz Agnieszka Sabat, instruktorka rowerowa, jedna z pomysłodawczyń Tosa Połoniny Tour imprezy, o której za moment porozmawiamy. Witaj.
11: Dzień dobry, witam.
1: Za nami już 3 edycje wyjątkowego, transgranicznego, polsko-słowackiego rajdu rowerowego. Ten rajd ewoluuje, bo z tego co wiem, to pierwsza edycja trwała 2 dni.
11: Tak, to prawda. 2 dni, po czym
10: przy wieczornych ogniskach i naszych spotkaniach integracyjnych. Od razu po pierwszym rajdzie ludzie mówili, a super, fajnie jest, ale jednak 2 dni to za mało, zróbcie 3 dni. I tak też się stało.
1: Trasa prowadzi do Morskiego Oka na Słowacji. To miejsce, które jest od drugiej edycji, tak?
10: Tak, to jest miejsce od drugiej edycji. Pierwsza edycja była w Uliczu. Też fajne miejsce, bardzo polecamy do zwiedzenia. Wrócimy pewnie do tego miejsca przy 4. edycji. Natomiast Morskie Oko to jest tak, wyjątkowe miejsce, mało znane, bo jak mówimy Morskie Oko, to wszyscy kojarzą to z Tatrami, tak? Natomiast jest Słowackie Morskie Oko i to podkreślamy, Słowackie Morskie Oko, piękne miejsce. Bez zasięgu, bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem i jest naprawdę jest cudnym miejscem.
11: Warto tutaj zauważyć, że sama Niecka Morskiego Oka to jest krater wygasłego wulkanu Wyrholatu. Sam Wyrholat jest przepiękną skałą wynoszącą się ponad zemplińską Szirawę. Z drugiej strony tego masywu jest piękna skała zwana Snińskim Kamenem i to jest znowu jakieś kultowe miejsce celtyckie już, więc prahistoryczne właściwie. Fantastyczny widok stamtąd, fantastyczne okolice. Jest jeszcze kilka takich mniejszych, niewyeksponowanych turystycznie skałek, które też warto odwiedzić. I cała ta okolica jest z jednej strony nadziana historią bardzo, z drugiej strony duża część jest ciągle wycięta jak gdyby z eksploracji turystycznej, bo jest to poligon wojskowy. No a z trzeciej, właściwie całość tego masywu to jest park narodowy i jest to spokój, cisza i taka naprawdę fajna, już nie bieszczacka, tylko wyrholacka przyroda.
10: Oaza spokoju.
1: Przypomnijmy może pokrótce, skąd pomysł na tę imprezę.
11: Długo szukać, tak? Pomysł z tego, że nagle okazało się, że fajnie jest jeździć na rowerze.
10: Szczególnie na rowerze elektrycznym jest fajna frajda, tak? Można zobaczyć dużo więcej, zrobić dużo więcej i męczyć się mniej.
1: Zaczęło się od tego, że znakowaliście trasy biegowe rowerem elektrycznym?
10: Tak, dokładnie od tego się zaczęło. Dostaliśmy tam przydział oznakowania trasy i stwierdziliśmy, że zrobimy to jednak na rowerach, będzie szybciej i łatwiej. I historia zaczęła się w sumie od tego, że znakowanie tras, a potem nasze podróże prywatne na Słowację i zwiedzanie tych miejsc takich ciekawych do pokazania i stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy jeszcze tego miejsca nie znają, nie byli tu nigdy, a tak blisko, bo za granicą, niedaleko. Więc stąd pomysł się narodził, żeby właśnie pokazać to na rowerach elektrycznych, te miejsca, które są tak blisko, a tak mało ludzi o nich wie.
11: No, z mojej strony doszła do tego pasja zajmowania się pograniczem i stymulowania trochę tej współpracy polsko-słowackiej, współpracy transgranicznej. Poznaliśmy wójtów po jednej i po drugiej stronie. Udało nam się doprowadzić do tego, że oni podpisali jakieś porozumienia między sobą. Pokazali nam trochę tras. Myślę, że trochę my ich zainspirowaliśmy, trochę oni nas. W związku z tym stworzyliśmy w zeszłym roku, czy to 2 lata temu już było, mapę rowerową Bieszczad, która obejmuje też część Słowacji. Mocno się zainspirowaliśmy tymi rzeczami, które tutaj się na Słowacji dzieją w kontekście rozwoju tras rowerowych. W Polsce dzieją się one dużo wolniej, dużo bardziej opornie to idzie i pomimo, że potencjalnie tras jest równie wiele jak na Słowacji, to tutaj na Słowacji są one wyznakowane i są przygotowane pod użytkowników takich, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach. No a w Polsce są po prostu leśne drogi, którymi można pojeździć na rowerze, praktycznie niewyznakowane. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. My też staramy się dorzucić swój kamyczek do tego. Stworzyliśmy aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. To jest aplikacja zrobiona na zamówienie 4 gmin, 3 bieszczadzkich i 1 słowackiej. No i mamy nadzieję, że ta aplikacja też się będzie rozwijała, że coraz więcej rowerzystów będzie po Bieszczadach jeździć. No i coraz więcej będzie przyjeżdżać na nasze rajdy.
1: Samorządowcy bardzo dużo mówią o współpracy transgranicznej. Wy jak gdyby pokazujecie, że to jest realne i można to robić przy wsparciu województwa, przy współpracy z włodarzami gmin, którzy nawet brali udział w rajdzie.
11: Tak, 3 wójtów mieliśmy. Fajnie, że udało się doprowadzić do kolejnego spotkania między tymi wójtami, bo jakoś tak się wydaje, że oni sami z własnej inicjatywy to trzeba ich trochę za włosy pociągnąć, żeby to zrobili. Podkarpackie to jest instytucja, która wspiera rajd Tosa Połoniny Tour i jesteśmy wdzięczni, że mamy tutaj jakieś wsparcie z Podkarpacia, chociaż też nie jest to, umówmy się, optymalny poziom wsparcia w stosunku do tego, co robimy dla tego regionu, tak? No bo reklamujemy ten region bardzo i wydaje mi się, że te cegiełki, które dorzucamy do rozwoju turystyki rowerowej w tym regionie, mogłyby być wyceniane przez Podkarpackie trochę wyżej.
1: Ja myślę, że dopiero rośnie świadomość samorządowców, że promocja to jest jeden z najistotniejszych elementów tak naprawdę funkcjonowania gmin. Ten wasz rajd też ma znakomitą oprawę. Zawsze dbacie o tę stronę promocyjną.
11: Dbamy o stronę promocyjną rzeczywiście mocno. Mamy tutaj dwóch fotografów i człowieka z dronem, który pokazuje to, co my robimy w sposób fajny, a sam też jedzie na rowerze, więc musi się zatrzymywać, żeby to zrobić. I naprawdę wygląda to przepysznie. Tak, no staramy się promować ten region jak najbardziej i wydaje mi się, że robimy to całkiem nieźle, nie?
10: Wydaje się tak, tak. Myślę, że to będzie procentowało na przyszłość. Jakkolwiek nie zależy nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, ten rajd rowerowy. Grupa taka 35-40

0: drugiej to ciągle dość słabo odkryte, przynajmniej przez polskiego turystę, miejsce. Dlaczego tak rzadko tam jeździmy?
1: To ma dwa aspekty, bo teraz trudno powiedzieć, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? To znaczy nie ma kompletnie infrastruktury turystycznej tutaj na Słowacji. No są wyspy tej infrastruktury, jak, nie wiem, bar, który jest otwarty do 18 w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się z ekipą, gdzie ta ekipa przyjeżdża o 19:20 i właściwie mogłaby z tego baru skorzystać, ale już jest zamknięty, jak knajpa, w której próbujemy umówić posiłki dla 30 osób i okazuje się, że ale w sobotę to oni tam robią co innego, więc nie, po co tam posiłki. Jak to, że nie ma praktycznie miejsc noclegowych, no jest kilka pensjonatów całkiem fajnych, w zemplińskich Hamrach, czy w Stakcinie, czy w Uliczu, ale jest tego bardzo mało. I teraz jest bardzo mało, ponieważ nie ma turystów, ale też nie ma turystów, ponieważ też nie mają się gdzie zatrzymać, więc no to jest to jajko czy kura, to jest pierwsze. Trudna jest sytuacja i wiem, że te władze miejscowe starają się rozwinąć ten region, ale żeby ten region rozwinąć, to wydaje mi się, trzeba by tutaj bardzo dużo zainwestować w infrastrukturę turystyczną, bo ścieżki rowerowe wyznaczone znaczkami na drzewach są fantastyczne, ale to nie jest wszystko, tak? To nie przyciągnie jeszcze masowego turysty, to jeszcze nie przyciągnie masowego turysty przede wszystkim dlatego, że nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma gdzie zjeść.
0: To jest zresztą chyba też problem części Podkarpacia, typu na przykład Pogórze Przemyskie, gdzie też nie powstają gospodarstwa agroturystyczne, bo gdzieniegdzie nie ma doprowadzonej ciągle sieci wodociągowej, choćby z tak prozaicznych przyczyn. Faktycznie jeszcze sporo wyzwań, ale Słowacja wydaje się świetnym kierunkiem dla ludzi, którzy szukają jednak spokoju, przestrzeni, oddechu, bo Bieszczady latem, powiedzmy sobie szczerze, są mocno przeludnione turystycznie. Polskie Bieszczady.
2: Tak, to prawda. Są przeludnione, a tak naprawdę niewiele kilometrów dalej przejechać granicę przez Przełęcz i masz ciszę, spokój, jesteś bez zasięgu i to jest po prostu mega. Tak, możesz odpocząć od telefonu, dwa dni siedzimy bez zasięgu i każdy jest zadowolony, nikomu to nie przeszkadza. Ludzie odpoczywają i są zadowoleni, jest fajnie, podoba im się to.
0: A jak wyglądają wasze kontakty z włodarzami gmin na Słowacji?
1: Bardzo dobrze. No mamy tutaj kilku przyjaciół takich, którzy są wójtami, starostami, to się tutaj nazywa. To są ludzie zaangażowani w rozwój miejscowych społeczności i to są ludzie, którzy no, poświęcają sporo serca temu, żeby ten region się rozwijał. Czasem antykomercyjnie wręcz, tak jak patrzeć na to, co mogliby robić w życiu, a to, co robią, angażują się bardzo mocno społecznie.
0: Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Bieg Wrześnika oraz Agnieszka Sabat, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Some people call me the space cowboy.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to...